0: Impuls.
1: Poniedziałek, 8 dzień czerwca. Na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Jest polityczna zgoda dotycząca odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Dziś zbierze się kapituła, która ma zająć się wnioskiem prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta spotkali się w tej sprawie z ukraińską delegacją. Jeśli te rozmowy przyniosą efekt, sprawa odebrania orderu nie musi być jeszcze przesądzona, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: Czasu jest niewiele, ale byłaby dobra wola i chęć, to oczywiście taka sprawa może być też szybko załatwiona. Piłeczka jest po stronie strony ukraińskiej.
2: Podobnego zdania jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin.
4: Jeżeli doszłoby do jakiejś refleksji, że warto się z tego wycofać, to myślę, że pan prezydent też mógłby zweryfikować tę prośbę.
2: Jeśli kapituła pozytywnie zaopiniuje odebranie Orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi, potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Mundial jeszcze się nie zaczął, a w Stanach Zjednoczonych już wybuchł pierwszy poważny konflikt wokół tej imprezy. Chodzi o ceny biletów i miejsca na stadionach. O szczegółach zza oceanu. Paweł Żuchowski.
5: Prokuratorzy generalni Nowego Jorku i New Jersey rozpoczęli postępowanie wobec FIFA po skargach kibiców, którzy twierdzą, że zapłacili za najlepsze miejsca, a dostali znacznie gorsze. Sprawa dotyczy 8 meczów rozgrywanych w New Jersey, w tym wielkiego finału. Władze obu stanów wysłały do FIFA oficjalne wezwanie do przekazania dokumentów dotyczących sprzedaży biletów. Według skarg część kibiców kupowała bilety w najdroższej kategorii, czyli tuż przy murawie, a później otrzymała miejsca znacznie dalej od boiska, w niższej kategorii niż ta, za którą zapłacili. Judy Balsam, profesor prawa sportowego, podkreśla, że na tym etapie FIFA nie została o nic oskarżona. Na razie proszą tylko o informacje, ale próbują ustalić, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów. Cała sprawa wpisuje się w dużo większą debatę wokół cen biletów na Mundial w Ameryce Północnej. FIFA po raz pierwszy stosuje podczas Mistrzostw Świata system, w którym ceny zmieniają się na bieżąco w zależności od zainteresowania, liczby dostępnych miejsc czy popularności konkretnego meczu.
2: Dziś początek kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne i bezpłatne szkolenia dla osób w wieku od 18 do 35 lat. W tym roku organizowane są 3 turnusy, po 27 dni każdy, w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy uczestnik za udział w zajęciach otrzyma blisko 6 tysięcy złotych. Wojsko zapewni również jeszcze zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji.
1: Przed nami kolejny pogodny i ciepły dzień. Chciałoby się tak powtarzać bez końca w czerwcu, ale nie do końca tak będzie w tym tygodniu. Najchłodniej w tej chwili w Jeleniej Górze, 7 stopni, w Zakopanem koło 9, a najcieplej nad morzem, w Pomorze Zachodnie, w Kołobrzegu prawie 16 stopni. Mgły i zamglenia o poranku mogą w niektórych miejscach nam dokuczać. W ciągu dnia jednak słońca powinno przybywać. No i temperatura też przekroczy barierę 20 stopni. Ciśnienie zacznie nam delikatnie spadać. Biometr niestety dzisiaj w ciągu dnia może się pogarszać.
6: Czas na podsumowanie wiadomości w Radiu Impuls z długiego weekendu. Robert Krzyżeniak, witam i zapraszam. Dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomogą wyremontować kolejne drogi na Lubelszczyźnie. Wojewoda lubelski podpisał 6 nowych umów, a wśród beneficjentów są samorządy z naszego regionu. Powiat puławski i gmina Końskowola. Powiat otrzyma ponad 2 300 000 zł na przebudowę ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej, która łączy Kurów i Markuszów przez Kaleń. Z kolei do gminy Końskowola trafi przeszło 3,5 miliona złotych na budowę ulicy Kwiatowej w Starej Wsi. Łącznie do 6 samorządów w województwie trafi ponad 10 milionów złotych, które udało się wygospodarować dzięki oszczędnościom przy realizacji wcześniejszych inwestycji. W życie weszły nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści i osoby do 16 roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego będą musiały obowiązkowo używać kasków ochronnych. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy w wypadkach. Mają też przypominać o wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze, szczególnie w rejonie szkół i przejść dla pieszych. Nowe przepisy zaostrzają także kary dla kierowców i wprowadzają zmiany dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu. Najważniejsza zmiana dotyczy systemu punktów karnych. Za najpoważniejsze wykroczenia nie będzie już możliwości ich kasowania na kursach reedukacyjnych. Zaostrza się także taryfikator za niebezpieczną jazdę, w tym driftowanie czy jazdę na jednym kole. W skrajnych przypadkach kierowca może otrzymać nawet 22 punkty karne, co oznacza utratę prawa jazdy. Dobra wiadomość dla przyszłych emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w tym miesiącu wzrośnie wartość składek zapisanych na kontach emerytalnych. To coroczna waloryzacja, dzięki której pieniądze zgromadzone w ZUS nie tracą na wartości. Szczegóły wyjaśni Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
0: W czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje waloryzację składek. Składki na kontach ubezpieczonych, a także ich kapitał początkowy rosną o niemal 10%. Natomiast środki zgromadzone na dziedziczonych subkontach osób ubezpieczonych w ZUS wzrastają w tym roku od czerwca o ponad 10,5%. To znaczy, że rosną także wartości przyszłych emerytur osób ubezpieczonych, bo od tych środków, które są zapisane na kontach w ZUS, zależą wartości przyszłych emerytur osób, które teraz na nie składają.
6: A już niedługo każdy przekona się, co konkretnie zmieniła nowa waloryzacja na jego stanie konta.
0: Informacja o tym, jak to wpłynęło na stan kont naszych klientów, będzie można już w czerwcu zobaczyć w portalu e-ZUS na ich kontach. Natomiast do końca wakacji przekażemy także ubezpieczonym szczegółowe informacje o tym, jak te składki rozkładały się w ubiegłym roku, jaka jest wysokość przyszłej prognozowanej emerytury. Taką informację o stanie konta przekażemy najpóźniej do końca sierpnia i będzie ona znajdowała się również w portalu e-ZUS.
6: Dodajmy, że już od kilku lat waloryzacja składek utrzymuje się na wysokim poziomie. Teraz zaglądamy do Puławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła placówkę, by dowiedzieć się, jak radzą sobie jej podopieczni i czego najbardziej dziś potrzebują. Mówi Edyta Sobala.
7: W tej chwili pod opieką mamy prawie 50 psów. W schronisku mamy 9 kotów, mamy też kilka kociaków w domach tymczasowych, więc no, szukamy dla tych naszych podopiecznych nowych domów.
8: Jakie to zwierzaczki? W jakim wieku? Wiadomo, że przeróżne.
7: Rzeczywiście różnym. Jeśli chodzi o psy, to zdecydowana większość naszych psiaków to są seniorzy, chociaż znajduje się też kilka młodych psiaków, więc jeśli ktoś takiego psa akurat poszukuje, to również go u nas znajdzie, natomiast zdecydowana większość psów to są staruszki. Jeśli chodzi o koty, w tej chwili u nas do adopcji są koty dorosłe, ale zakres wiekowy jest od roku do tak naprawdę 15 lat, więc tutaj też jest różnie.
6: Pracownicy schroniska podkreślają, że zwierzęta najbardziej potrzebują nowych, kochających domów. Pomagać można jednak na wiele sposobów. Informacje na ten temat udzielają pracownicy schroniska. Truskawkowy rajd rowerowy już w najbliższą sobotę. Uczestnicy pokonają około 32-kilometrową trasę prowadzącą przez drogi asfaltowe, polne ścieżki i leśne dukty wśród plantacji truskawek, z których słynie gmina Puławy. A o tym, co czeka na rowerzystów, mówi jej wójt Kamil Lewandowski.
9: Trasa tegorocznego rajdu liczy około 32 km i prowadzi przez malownicze zakątki lewobrzeżnej części gminy. Myślę, że jest to świetna propozycja na dobrą, taką rodzinną zabawę. Przypominam, że aby wziąć udział w rajdzie, należy dokonać zgłoszenia drogą mailową. Liczba uczestników jest ograniczona, więc należy się spieszyć. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się w regulaminie, który można znaleźć między innymi na naszej stronie internetowej.
6: A rajd przypomnijmy w najbliższą sobotę. Lubelska drużyna piłkarek ręcznych ma nowe zawodniczki. PGM KS Elwold Lublin informuje o kolejnych transferach. Wiemy już, że do drużyny lubelskich szczypiornistek dołączą rozgrywająca Oliwia Domagalska i skrzydłowa Emilia Kowalik. Nowa rozgrywająca biało-zielonych jest uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek w całym kraju. Jej potencjał potwierdzają statystyki i zdobyte wyróżnienia. Co sądzi dyrektor sportowy MKS Lublin S.A. Monika Marzec?
10: Oliwka Domagalska, może nie wszyscy na to to zwracają uwagę, ale jest również niezłym obrońcą. Bardzo dobrze radzi sobie na pozycji numer 2, co za nią przemawia. Na pewno jej możliwości rzutowe z dystansu. Jest całkiem inną zawodniczką od naszej Marii Prieto Moloni, więc mam nadzieję, że będą się doskonale uzupełniać na tej pozycji.
6: A jak sama Oliwia Domagalska uzasadnia wybór lubelskiej drużyny?
11: Były oferty zagraniczne, ale po prostu no wiem, że Lublin to jest jeden z najlepszych zespołów w Polsce na ten moment i liczę na to, że w przyszłych sezonach też tak będzie. Oprócz tego są europejskie puchary i przy okazji jeszcze wiadomo, że sport jest bardzo ważny, ale też dla mnie na ten moment jeszcze są ważne studia i tak naprawdę jeszcze ten rok został mi, żeby te studia zamknąć. Dlatego tak wybrałam, no bo po prostu kilka czynników się na to złożyło.
6: Natomiast nowa skrzydłowa lubelskiej drużyny wraca do polskiego zespołu po występach w słowackiej lidze piłki ręcznej. Tak o Emilii Kowalik mówi trener lubelskich szczypiornistek Paweł Tetelewski.
12: Dobrze wyszkolona technicznie, dysponująca fajnym repertuarem rzutu. Na pewno myślę, że tutaj też ograna i w pucharach, bo Michał Losek grały w pucharach i w lidze czesko-słowackiej, także na pewno tutaj przy odejściu jednej z naszych zawodniczek, no będzie myślę dobrym punktem tego zespołu.
6: Obie zawodniczki podpisały kontrakt na nadchodzący sezon z opcją przedłużenia o kolejny rok.
1: Jak tam po długim weekendzie? Baterie naładowane, gotowi na nowe wyzwania. Zaczynamy nowy tydzień, poniedziałek, 8 dzień czerwca w kalendarzach. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam na nasze poranne spotkanie.
13: Radio Impuls.

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kartka z kalendarza. Za nami piękny, czerwcowy, długi weekend, a przed nami nowy dzień. Nazywa się poniedziałek właśnie. Ósmy dzień czerwca to 159 dzień roku. Dni coraz dłuższe. Słońce wstało dzisiaj 16 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić 7 minut przed 21, a sam dzień potrwać ma 16 godzin i 37 minut. Lista solenizantów na dzisiaj. Na niej Seweryn, Medard, także Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. A jeśli chodzi o święta nietypowe, jest Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku bez Zwierząt i Światowy Dzień Guza Mózgu. Za chwilę wracamy do muzyki, także za moment więcej o pogodzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie o poranku gdzieniegdzie mogą jeszcze pojawiać się mgły i zamglenia, informują synoptycy, ale dzień generalnie ma być dość pogodny, okresami tylko wzrastać będzie zachmurzenie. No i niewykluczone, że jakiś słaby deszczyk nam się pojawi. No proszę, taka niespodzianka. Będzie ciepło do 23 stopni, bardzo ciepło zrobi się jutro, tych stopni uzbiera się 27. No i to tyle, jeśli chodzi o wysokie notowania. Temperatura od środy ma być niższa.
1: Słuchasz Radia Impuls. How do you describe

0: Poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Cóż to był za weekend? Sportowo dla nas ślicznie. No dobrze, do tematu zakończonego wielkiego szlema w Paryżu pewnie jeszcze będziemy dzisiaj wracali, ale większość społeczeństwa wybrała jednak relaks, no i małe imprezowanko, choć niektórzy duże imprezowanko zorganizowali sobie i innym. Tak jest, 10. rocznica ślubu Wojciecha Szczęsnego i Maryny Łuczenko-Szczęsnej przeszła do historii. Nie można powiedzieć, że nagle na imprezie pojawił się on, cały na biało. Zdaje się, wszyscy byli na biało. Zazdrościmy troszeczkę, bo nie wszyscy mogą uczestniczyć w takich imprezach. Państwu Szczęsnym życzymy długich lat wspólnego, radosnego życia. A jak wam minął weekend? Możecie o tym do nas oczywiście także napisać. Formularz kontaktu na naszym portalu.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek dla niektórych może być bardzo trudny, żeby po długim weekendzie wejść na obroty. No pewnie tak naprawdę zaczniemy rozpędzać się dopiero jutro. W środę sporo energii, no ale już w czwartek niektórzy będą myśleli o kolejnym wolnym. Dobra, spokojnie. U nas wszystko zgodnie z planem. Za chwilę punktualnie o godzinie 7 przekażemy Wam kolejne wiadomości.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 8 dzień czerwca, na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
3: Zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a to wydanie otwieramy apelem do kierowców. W Puławach ruszają dziś prace związane z odnawianiem oznakowania na jezdniach. To doroczne działania, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, ale zanim dobiegną końca, mogą powodować pewne utrudnienia w ruchu. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach prosi kierowców o szczególną ostrożność. A teraz przenosimy się do powiatu opolskiego. Prokuratura zastosowała dozór policyjny wobec 43-latka, który kierując w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek z udziałem motocykla i jego 16-letniego kierowcy. Do tego zdarzenia doszło w miniony czwartek późnym wieczorem w miejscowości Siewalka. Według ustaleń policji kierowca Opla podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, doprowadzając do zderzenia. Następnie odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanemu nastolatkowi, a ten w ciężkim stanie trafił do szpitala. Po kilku godzinach policjanci odnaleźli porzucony w lesie uszkodzony samochód sprawcy i zatrzymali 43-latka. Badanie wykazało, że miał we krwi ponad 2 promile alkoholu. Oprócz niego zatrzymano także 3 pasażerów auta, którzy, jak ustalono, również byli nietrzeźwi i usłyszeli zarzuty nieudzielenia pomocy. Zarówno kierowcy, jak i pasażerom grozi do 3 lat więzienia. Jeszcze dziś mieszkańcy Puław mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu remontu traktu pieszo-rowerowego między szkołą podstawową nr 11 a osiedlem Atrium. Miasto chce przebudować istniejący chodnik łączący ulicę Sadową i Spacerową i dobudować około 360 metrów nowej ścieżki rowerowej. W planach jest też nowe oświetlenie LED, odwodnienie, miejsca postojowe przy ulicy Sadowej oraz nasadzenia zieleni. Ma się tam pojawić 26 drzew i około 500 krzewów. Swoje opinie można przesyłać listownie, także pocztą elektroniczną do Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. Dzisiaj jest na to ostatnia szansa. Kozienicki Dom Kultury rozpoczął zapisy na zajęcia, jakie odbędą się w ramach tegorocznej akcji Lato w Mieście. Wakacje 2026 z KDK. Co tym razem czeka na uczestników? Zdradza Elwira Kozłowska, dyrektor placówki.
4: Uczestnicy zajęć mogą wybierać spośród kilkunastu różnego rodzaju warsztatów. Tegoroczną ofertę zdominowały zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Po raz pierwszy mamy okazję zaproponować naszym mieszkańcom wakacyjne warsztaty w strefie Sowa. W ramach tej oferty przygotowaliśmy 2 warsztaty dla dzieci oraz młodzieży, a także 2 dodatkowe spotkania dla seniorów. To doskonała okazja na pierwszą wizytę w naszej strefie. Oczywiście zapraszam też na wejścia indywidualne.
3: Jak co roku latem będą odbywały się także wakacyjne seanse filmowe w kinie KDK. Pełną ofertę planowanych zajęć znajdziecie na stronie Kozienickiego Domu Kultury. Tam również są prowadzone wirtualne zapisy, które potrwają do tej niedzieli do godziny 20. A teraz przechodzimy już do wiadomości z Polski i ze świata.
5: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło poranku wybrzeże Mindanao, głównej wyspy na południu Filipin.
6: Wstrząsy na tyle silne, że spowodowały zawalenie się wielu budynków. Według najnowszych informacji potwierdzono już 3 ofiary, ale to są, przypominamy, wstępne informacje po wstrząsach, do których doszło ponad 4 godziny temu.
5: 7:37 czasu lokalnego, czyli przed 2 nad ranem naszego czasu. Wtedy Filipińczycy zaczęli już dzień pracy in Oki.
6: To dramatyczne nagranie z jednej ze szkół w mieście Davao, oddalonym o prawie 200 km od epicentrum. Ono zlokalizowane zostało na morzu, 32 km na południowy zachód od miasta Masim w prowincji Selangani. Niemiecki Instytut GFZ początkowo oceniał siłę tego kataklizmu nawet na ponad 8.
5: Władze Filipin informują, że ostrzeżenia przed tsunami pozostają w mocy, ponieważ wciąż rejestrowane są wysokie fale. Na razie te najwyższe miały 1,5 metra, co daje nadzieję, że ten żywioł nie będzie aż tak groźny. Czy znany rajdowiec i przedsiębiorca Rafał Sonik zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa? Dziś wszystko powinno się wyjaśnić.
6: W piątek, 5 czerwca, Donald Tusk powiedział, że jeżeli dojdzie do porozumienia z wicepremierem, liderem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to właśnie w poniedziałek koalicja i ludowcy przedstawią wspólnego kandydata.
5: Jak zaznaczył szef rządu, jeżeli porozumienia nie będzie, Koalicja Obywatelska wystawi swojego kandydata. Michał Radkowski, dlaczego premier Tusk stawia na Rafała Sonika?
7: Bo jest poza politykiem.
1: polityki, choć jego kuzyn Bogusław Sonik był krakowskim posłem w polskim i europejskim parlamencie i to przez kilka kadencji. O Rafale Soniku jest teraz głośno, bo właśnie skończył 60 lat, oświadczył się młodszy o 24 lata partnerce, a w październiku urodzi mu się syn. Media mają więc o czym pisać, zamiast przypominać porażkę w referendum partyjnego Aleksandra Miszalskiego. Poza tym Sonik jest rozpoznawalny, na koncie ma sporo sportowych sukcesów. Dla premiera to przepis na sukces polityczny, a w razie porażki można powiedzieć, że to nie był nasz człowiek.
6: No dobrze, Michale, zostawiając Sonika, co z pozostałymi kandydatami na prezydenta Krakowa?
1: O 17:00 Lewica ma ogłosić, że w wyborach będzie ją reprezentować krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, a poza tym swoich kandydatów ogłosili już Prawo i Sprawiedliwość, PiS wystawi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Drewnickiego, Konfederacja Bartosza Bocheńczaka, Konfederacja Grzegorza Brauna Michała Klimka, a Partia Razem Aleksandrę Owce. Poza tym startują jeszcze były prezes NIK Marian Banaś i Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski. Swoją chęć startu zadeklarowała też celebrytka Marianna Schreiber.
2: Na Lubelszczyźnie o poranku gdzieniegdzie mogą jeszcze pojawiać się mgły i zamglenia, informują synoptycy, ale dzień generalnie ma być dość pogodny, okresami tylko wzrastać będzie zachmurzenie. No i niewykluczone, że jakiś słaby deszczyk nam się pojawi. No proszę, taka niespodzianka. Będzie ciepło do 23 stopni, bardzo ciepło zrobi się jutro, tych stopni uzbiera się 27. No i to tyle, jeśli chodzi o wysokie notowania. Temperatura od środy ma być niższa.
3: Poniedziałek po długim weekendzie. Super, nasz ulubiony. Wasz pewnie też, prawda?
2: Oczywiście, że tak. Zapraszamy na dalszą część naszego porannego spotkania.
3: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
3: Dzień dobry.
0: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przypominamy, dziś poniedziałek, nie chce być inaczej, a u nas niezmiennie o tej porze czas na horoskop.
2: Bliźnięta, to teraz kilka słów dla was. Dziś możesz mieć wrażenie, że wszystko dzieje się szybciej niż twoje myśli, ale to właśnie w tym tempie kryje się szansa. Ktoś z otoczenia podrzuci ci pomysł, który warto potraktować poważniej niż się wydaje na pierwszy rzut oka.
1: Lew, to dzień, w którym twoja pewność siebie działa jak magnes. Przyciągasz ludzi i dobre okazje. Uważaj tylko, żeby nie przejąć całej sceny, bo ktoś bliski też chce mieć dziś swoje 5 minut.
2: Ryby, emocje mogą dziś grać pierwsze skrzypce, ale intuicja wyjątkowo trafnie podpowie ci, komu zaufać. Warto zwolnić tempo i posłuchać siebie, zamiast dać się ponieść cudzym nastrojom.
3: Radio Impuls.

0: poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Powróćmy jeszcze na chwilę do tego, co działo się podczas minionego weekendu. Maja Chwalińska nie wygrała finału Roland Garros, ale i tak osiągnęła największy sukces w swojej seniorskiej karierze.
0: No może główne trofeum nie zdobyła, ale sympatię kibiców na pewno. No pewnie wiedziałeś, że na koncercie Dawida Podsiadło 100 tysięcy ludzi zaśpiewało i 100 lat.
1: Mhm, tak, taki narodowy chór, świetnie. A widziałeś, kto przyszedł oglądać jej mecz?
0: No, chodzi ci pewnie o Brada Pitta, tak?
1: No, wiesz, jeśli o mnie chodzi, to większą tremę miałabym przez to, że wielki brat patrzy, niż że stawką jest puchar prestiżowego turnieju. Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Voltaren!
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Po reklamie.
0: Do 23 stopni dzisiaj w Puławach zapowiadają synoptycy, jeśli chodzi o maksymalną temperaturę. 27 jutro, no i to będzie szczyt możliwości, jeśli chodzi o ten tydzień, bo w środę już tylko 19. Dzisiaj dość pogodny dzień, czasami tylko jakaś większa porcja chmur, lokalny deszczyk, ale słaby i przelotny, niewykluczony. Jutro przez cały dzień towarzyszyć ma nam słońce. Niestety już z wtorku na środę przybywać będzie chmur i pojawią się opady deszczu.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Tuż po długim weekendzie wpada mi w ręce ranking dotyczący czasu spędzonego w pracy. Okazuje się, że Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej.
0: No, to akurat wielu z nas pewnie czuje na własnej skórze.
1: I są na to liczby. W 2025 roku Polacy pracowali średnio 38 godzin tygodniowo. To piąty najwyższy wynik w Unii, gdzie średnia wynosi 35 godzin.
0: Czyli pracujemy 3 godziny tygodniowo więcej niż przeciętny Europejczyk.
1: Tak, a eksperci podkreślają, że dłuższa praca nie zawsze oznacza lepsze wyniki. Najbardziej produktywne kraje, takie jak Luksemburg, Dania czy Holandia, należą jednocześnie do tych, gdzie pracuje się krócej.
0: No to trochę jak w sporcie. Nie wygrywa ten, kto najdłużej jest na boisku, ale ten, kto najlepiej wykorzysta czas gry. Pamiętajcie o tym.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzu, mamy poniedziałek. No, są myśli dnia dotyczące nawet poniedziałku, jak się okazuje. Mamy na to przykład.
1: Poniedziałek, dzień długi już z nazwy.
0: Trochę poczułam się zmęczona, ale z drugiej strony, poniedziałek pojemny. Może naprawdę wiele w nim pomieścić, czyli nie tylko pracy i obowiązki, ale także coś przyjemnego. Warto go dobrze zaplanować. Tego wam życzymy.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
1: W kalendarzach poniedziałek, 8 dzień czerwca. Już 8. Zapraszamy was na wiadomości.
5: Policjanci z lubartowskiej komendy rozwiązali zagadkę serii podpaleń, do jakich doszło na terenie gminy Niedźwiada. W ciągu ostatnich tygodni regularnie płonęły tam łąki, lasy i nieużytki rolne. Z ich ustaleń wynika, że ogień podkładała kobieta, która poruszała się po okolicy na rowerze. 51-latkę zatrzymano w poprzednią niedzielę w rejonie pożarów, które wymagały aż 5 interwencji służb. Mieszkanka gminy Niedźwiada została zatrzymana jako podejrzana. Przedstawiono jej 39 zarzutów, bo właśnie tyle podpaleń odnotowano od końca marca do końca maja na terenie tej gminy. Na razie sąd aresztował kobietę na 3 miesiące, ale grozi jej kara nawet 10 lat więzienia. W Garbatce letnisku zostanie zrealizowana wyczekiwana od lat inwestycja. Chodzi o podziemne przejście pod torami kolejowymi. Samorząd od dawna zabiegał o poprawę bezpieczeństwa podróżnych, a teraz informuje, że projekt zyskał poparcie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Nowe przejście podziemne połączy ulicę Kolejową z ulicą Hanki Lewandowskiej i będzie dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. To jednak nie wszystko, bo w ramach tego samego zadania zostanie wyremontowany także peron numer 2. Cała inwestycja poprawi bezpieczeństwo turystów i ułatwi mieszkańcom przemieszczanie się między dwiema częściami Garbatki letniska. Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. To są wiadomości Radia Impuls i przypominamy, że jeszcze przez kilka dni będzie można skorzystać z bezpłatnych spotkań z psychologiem. Lidia Nejkurs prowadzi serię wykładów, tłumacząc, w jaki sposób walczyć ze stresem i budować zdrowe relacje rodzinne. Na uczestników czekają także indywidualne konsultacje.
6: Te wszystkie spotkania będą bezpłatne. Przewidziany jest też jeden dzień, kiedy będzie czas na indywidualne konsultacje z osobami, które będą chciały porozmawiać z panią psycholog. Także też będzie możliwość takiego indywidualnego porozmawiania z nią i to wszystko będzie bezpłatne. Cykl zaczyna się 2 czerwca. Spotkania będą w pierwszym tygodniu 2, 3 i 5 czerwca i w drugim tygodniu od 9 czerwca do 12 czerwca w Bibliotece Miejskiej przy ulicy Wojska Polskiego 2.
5: Mówił pastor Remigiusz Krok z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławachu. Spotkania z psychologiem w Puławskiej Mediatece potrwają jeszcze od jutra do nadchodzącego piątku. Każde spotkanie rozpocznie się o godzinie 17. A miłośnikom kajakarstwa przypominamy, że powoli kończą się zapisy do 8. edycji maratonu kajakowego na rzece Wieprz. Najwytrwalsi przepłyną aż 104 km z Lubartowa do Kośmina. W Jeziorzanach wystartują ci, którzy zechcą pokonać 43 km, a najkrótszy dystans 21 km. To trasa z Baranowa do Kośmina. Zawody odbędą się 27 czerwca, a zapisy skończą się już w nadchodzący weekend. O szczegółach doczytacie na stronie lokalnej grupy działania Zielony Pierścień. Na razie to wszystko z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i ze świata.
7: Jeszcze przed południem zbiera się kapituła najważniejszego polskiego odznaczenia – Orderu Orła Białego.
8: Temat znany od 10 dni.
9: Odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście ostateczna decyzja jest prezydenta, ale musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się. Jestem oburzony.
8: To oburzony nadaniem imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Prezydent Karol Nawrocki.
7: Razem z nami Tomasz Skory. Tomku, czy emocje związane z tą sprawą mogą jeszcze opaść?
10: Chociaż za nami tydzień dyplomatycznej i kuluarowej wojny na odprężenie nic nie wskazuje. Konkretnych deklaracji nie dała także wizyta szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Polska nadal publicznie domaga się naprawienia błędu szkodzącego obu krajom.
11: Zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. Sama doprowadziła do tego problemu, niech szuka rozwiązania.
12: Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku.
10: Mówili jednym głosem premier i wicepremier. Czas na naprawienie błędu dzisiaj się kończy. Kapituła wyda opinię. Samo odebranie orderu Orła Białego to decyzja prezydenta. Jeśli zapadnie, jak wiemy nieoficjalnie, premier nie odmówi jej kontrasygnaty, a stosunki polsko-ukraińskie pozostaną napięte.
7: W sprawie Ukrainy na Downing Street w Londynie spotkali się liderzy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W rozmowach uczestniczył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
8: Uczestnicy spotkania wydali na koniec wspólne oświadczenie. O jego szczegółach nasz londyński korespondent Bogdan Frmorgan.
3: Uczestnicy spotkania z zadowoleniem przyjęli ostatnie sukcesy Kijowa na polu bitwy i potępili masowe ataki rakietowe ze strony Rosji. Dyskutowali także o tym, w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia bojowe Ukrainy oraz jak zacieśnić długoterminową współpracę przemysłową z tym krajem w celu wzmocnienia obronności Europy. Przedstawiono także 5 kluczowych warunków ewentualnych negocjacji pokojowych, które obejmują m.in. całkowite zawieszenie broni, konieczność uzyskania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymanie sankcji nałożonych na rosyjskie aktywa aż do czasu zakończenia wojny.
7: A poniedziałek to 1566 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
1: Do 23 stopni dzisiaj w Puławach zapowiadają synoptycy, jeśli chodzi o maksymalną temperaturę. 27 jutro, no i to będzie szczyt możliwości, jeśli chodzi o ten tydzień, bo w środę już tylko 19. Dzisiaj dość pogodny dzień, czasami tylko jakaś większa porcja chmur, lokalny deszczyk, ale słaby i przelotny, niewykluczony. Jutro przez cały dzień towarzyszyć ma nam słońce. Niestety już z wtorku na środę przybywać będzie chmur i pojawią się opady deszczu.
0: To poniedziałkowy poranek. Słońce i kawa mają wielką moc. W dodatku mikrofon włączył już Marek Moc.
1: Ewelina Kroczek to pięknie powiedziała przed naszymi słuchaczami. Zapraszamy na kolejną godzinę naszego porannego spotkania.

0: Tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Mamy jeszcze z kalendarzem w dłoni. Dziś obchodzimy Dzień Cyrku bez Zwierząt. Jeszcze kilka lat temu w cyrkach można było oglądać lwy czy tygrysy, ale od 2021 roku w Polsce jest to zakazane. Mogą występować konie, psy czy ptaki, chociaż organizacje prozwierzęce walczą o całkowity zakaz wykorzystywania zwierząt w takich pokazach.
0: Aha, ja mam czasem wrażenie, że Dzień Cyrku bez Zwierząt przerabiamy co jakiś czas w naszym życiu. Takim codziennym. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: to poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Okazuje się, że ponad połowa przedstawicieli młodego pokolenia ma problem z odczytaniem godziny z tradycyjnego zegarka wskazówkowego.
0: Nie no, ale zegarki często noszą.
1: Noszą, jako modny dodatek do stylizacji. Badania pokazują, że spora część młodych ludzi ma też problem z wymianą żarówki, orientacją w mieście, tabliczką mnożenia czy wydawaniem reszty w sklepie, jeśli mają gotówkę na przykład.
0: Pamiętajmy jednak, że każde pokolenie ma swoje mocne strony, bo młodzi może nie odczytują zegarka wskazówkowego, ale za to w 3 sekundy naprawią ci telefon, odzyskają hasło do konta i pokażą, gdzie zgubiłeś się w internecie.
1: A tak, no tak, zgadza się.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie dzisiaj ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali delikatnie zacznie nam spadać. Biometr jest raczej nie najlepszy. Nie poprawia sytuacji też wiatr wiejący z północnego zachodu. Dzisiaj te podmuchy mogą być dość dokuczliwe. No i odczuwalna temperatura może być niższa. Termometry mają pokazać do 23 stopni. Jutro 27 i to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo na przykład w środę tylko 19.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: To poniedziałek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Załatwianie urzędowych spraw nie zawsze należy do czynności ulubionych i łatwych i okazuje się, że nie ma taryfy ulgowej, nawet dla znanych osób.
0: Tak jest, bo ostatnio przekonał się o tym papież Leon XIV, który zadzwonił do swojego banku w Stanach, żeby zgłosić zmianę adresu po przeprowadzce do Watykanu.
1: No i nie poszło gładko, nie.
0: No nie bardzo. Konsultantka kazała mu stawić się osobiście, a gdy zapytał, czy coś by zmieniło, gdyby powiedział, że jest papieżem, uznała, że ktoś robi sobie żarty i się rozłączyła po prostu.
1: Dopiero później sprawę wyjaśniono. Do Watykanu dostarczono zwrot pieniędzy z zamkniętego konta, $8.65.
0: Ho, ho, ho. Może gdyby tak konsultantka miała chociaż trochę poczucia humoru, to udałoby się to załatwić na papieża.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: 8 dzień czerwca w kalendarzu, to poniedziałek. Sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: W 1968 roku utworzono Uniwersytet Śląski w Katowicach i Politechnikę Koszalińską.
0: W 1949 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się powieść George'a Orwella, rok 1984.
1: I jeszcze 2008 rok. Robert Kubica jako pierwszy Polak w historii wygrał wyścig Formuły 1. Było to Grand Prix Kanady.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
1: Dziś poniedziałek, 8 dzień czerwca, już 9. Zapraszamy Was na wiadomości.
5: Służby ponawiają apel do motocyklistów o ostrożną jazdę. W minioną sobotę zginął 32-latek, który jechał przez Bychawę, ulicą Lubelską, motocyklem typu cross. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 32-latek na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na jezdnię. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności tego śmiertelnego wypadku, a śledztwo nadzoruje prokurator. A to, jak minął długi weekend na lokalnych drogach, będziemy dziś jeszcze sprawdzać w naszych wydaniach wiadomości. A teraz przypominamy puławianom, że mają jeszcze czas na to, żeby zgłosić własne projekty do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Nabór zakończy się w nadchodzącą środę, a jak przypomina Kamil Wąsik z Puławskiego Ratusza, pomysłodawcy mogą liczyć na wsparcie ze strony urzędu.
6: Urzędnicy nigdy nie przekreślają żadnego projektu z góry. Tak naprawdę zawsze możecie przyjść do nas w trakcie przygotowywania tego wniosku z projektem. Razem możemy się zastanowić, czy na przykład wskazana lokalizacja jest dobra, czy opis projektu jest jasny. I nawet jeżeli już złożycie projekt, to my również kontaktujemy się z Wami, wyjaśniamy wątpliwości, prosimy o poprawki, więc zawsze jest ten kontakt urzędu z mieszkańcem po to, żeby jeżeli tylko jest to możliwe, no to jednak ten projekt był w toku późniejszej weryfikacji rozpatrzony pozytywnie.
5: Przypominamy, że gotowe projekty można składać osobiście w Urzędzie Miasta Puławy albo wirtualnie przez stronę puławy.budżetobywatelski.pl. A teraz prawdziwa przyrodnicza sensacja w Puszczy Kozienickiej. Na terenie Nadleśnictwa Kozienice po raz pierwszy potwierdzono gniazdowanie bielika, największego polskiego ptaka drapieżnego i jednego z symboli krajowej przyrody. No, wszystko zaczęło się od obserwacji leśniczego z leśnictwa Cztery Kopce, który podczas pracy zauważył duże gniazdo na starej sośnie oraz krążącego w pobliżu potężnego ptaka. Informacja trafiła do służb ochrony przyrody, a przeprowadzona pod koniec maja kontrola potwierdziła obecność pary bielików. Co więcej, w gnieździe znajduje się już jedno pisklę. To pierwsze takie potwierdzone stanowisko tego gatunku na terenie Nadleśnictwa Kozienice. W związku z odkryciem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może utworzyć wokół gniazda specjalną strefę ochronną. Leśnicy podkreślają, że pojawienie się bielika świadczy o dobrej kondycji lokalnych ekosystemów i skuteczności działań prowadzonych na rzecz ochrony przyrody. Tymczasem w kozienickim starostwie jeszcze w tym tygodniu można oglądać wystawę, która prezentuje roślinność runa leśnego i gatunki drzew spotykane w okolicach Kozienic. Jednak jej główna część to ponad 60 modeli grzybów. Ekspozycje przygotowały wspólnie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach i Nadleśnictwo Kozienice, żeby popularyzować wiedzę, która jest niezbędna podczas grzybobrania. Twórcy wystawy wyszli z założenia, że poznanie najpopularniejszych gatunków grzybów to najlepszy sposób na to, by uniknąć zatrucia. Wystawa w sali konferencyjnej kozienickiego starostwa będzie dostępna do tego piątku. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Do co najmniej 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które o poranku nawiedziło południowe Filipiny.
8: Rannych zostało ponad 200 osób. Żywioł, jak już informowaliśmy, spowodował rozległe zniszczenia infrastruktury, głównie na wyspie Mindanao. Minęło już zagrożenie falami tsunami. O prawie 16 tysięcy spadła w ciągu ostatnich 2 lat liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy chcą rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury.
7: Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku upadło prawie 500 polskich firm transportowych. Ponownie Michał Dobrowicz.
9: Tak, dzień dobry.
7: Witaj, Michale. Co na to resort infrastruktury?
9: Wiceminister Stanisław Bukowicz zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
10: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
9: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
11: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal 1,5 roku.
9: Szanse na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
7: To był wyjątkowo pasjonujący turniej Rolanda Garrosa.
8: Tak, serię niespodziewanych sukcesów. Maj Chwalińskiej, no oraz pełen emocji wieczorny finał singla mężczyzn wygrany przez Aleksandra Zwieriewa komentują dziś nie tylko sportowe serwisy. O szczegółach teraz z Paryża Marek Gładysz.
12: Bywalcy turnieju na kortach Rolanda Garrosa podkreślają, że finałowy pojedynek, w którym zmierzyli się Zwieriew i Flavio Coboli, był wyjątkowo spektakularnym przykładem tenisowej gry na najwyższym światowym poziomie, choć Włoch popełnia sporo błędów. Siłowe wymiany piłek przeplatane były wprost niewyobrażalnymi lobami, smeczami i dropshotami. Podsumowując paryski turniej, wiele mediów skupia się również na rekordzie Maji Chwalińskiej. Po raz pierwszy w historii French Open zawodniczka, która przeszła kwalifikację, zajęła drugie miejsce na podium. Jesteś podarunkiem dla sportu, skomentował były gwiazdor tenisa Andre Agassi w amerykańskiej telewizji TNT Sport.
1: Na Lubelszczyźnie dzisiaj ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali delikatnie zacznie nam spadać. Biometr jest raczej nie najlepszy. Nie poprawia sytuacji też wiatr wiejący z północnego zachodu. Dzisiaj te podmuchy mogą być dość dokuczliwe. No i odczuwalna temperatura może być niższa. Termometry mają pokazać do 23 stopni. Jutro 27 i to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo na przykład w środę tylko 19.
0: W tej godzinie tradycyjnie pojawią się znane nazwiska, czyli będziemy trochę plotkować.
1: No a przed nami kolejna godzina naszego porannego spotkania.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.
4: Radio Impuls.

0: Jest poniedziałek, jest muzyka wybrana dla ciebie, jest mała kawka, jest ploteczka.
1: Oczywiście, to może o ślubie, który na długo pozostanie w pamięci nie tylko nowożeńców, ale i całego miasta.
0: W Palermo na Sycylii swoje trzydniowe wesele zorganizowali Dua Lipa i Calum Turner.
1: Impreza była z rozmachem. Mówi się, że kosztowała prawie 2 miliony dolarów. Problem w tym, że mieszkańcy poczuli się tak, jakby ich miasto na kilka dni zamieniło się w prywatną salę weselną.
0: Zamknięto ulice i place, pojawiły się policyjne kordony, a część mieszkańców musiała zostawić samochody daleko od domu i chodzić pieszo.
1: Skandal. Nic więc dziwnego, że na murach zaczęły pojawiać hasła: nasz plac to nie wasz salon, albo Palermo nie jest tylko dla bogatych.
0: Co prawda Dua Lipa przekazała mieszkańcom 5000 funtów rekompensaty za utrudnienia.
1: Tyle, ale wiesz, to taka forma przeprosin nie przypadła za bardzo do gustu mieszkańcom. Zwłaszcza, że przez 3 dni własne miasto wyglądało jak impreza, na którą nikt ich nie zaprosił.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
1: Poniedziałek zapowiada się ciepły i pogodny. Termometry w Puławach i w Kazimierzu Dolnym pokażą dziś maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, a na niebie przez większość dnia będzie królować słońce. Nieliczne chmury mogą się dość szybko przemieszczać, bo wiatr ma mieć w porywach do 45 km na godzinę, a najsilniejszy ma być w okolicach południa. Ciśnienie to 1020 hektopaskali, do wieczora spadnie o 2 oczka.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: to poniedziałkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, pamiętasz, że kilka dni temu mówiliśmy, że między innymi w Łodzi i w Zabrzu kręcono scenę do filmu Nieśmiertelny z Henrym Cavillem w roli głównej?
0: Jasne.
1: Wiesz, ja mam wrażenie, że niektórzy przedsiębiorcy mogli wtedy przegapić swoją życiową szansę. Bo na przykład czytam, że w kanadyjskim Vancouver właściciele małej restauracji wywiesili przed lokalem tablicę Liam Neeson je u nas za darmo.
0: No i co, zadziałało?
1: Tak, bo po ich zaskoczeniu Liam Neeson pojawił się w restauracji, zjadł kanapkę i zrobił sobie zdjęcie z pracownikami.
0: No dobry pomysł, dobry marketing i trochę szczęścia zaowocowało reklamą skuteczniejszą niż niejedna kampania marketingowa, taka prawdziwa.
1: Więc pomysł jest taki, jeśli usłyszycie, że w pobliżu kręci się jakaś gwiazda, pomyślcie o transparencie z hasłem pierogi dla ciebie gratis.
2: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: poniedziałkowy poranek, ja sprawdziłam, że kolejne długi weekendy dopiero w listopadzie, to ale wtedy wstawanie o poranku to już nie będzie takie łatwe, bo przypomnijmy, że słońce wstało dziś o 4:16, dzień trwa 16 godzin, 37 minut, no to wszystko pomaga.
1: No, korzystajcie pełnymi garściami. A za chwilę u nas kolejne wiadomości.
2: Reklama.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 8 dzień czerwca, 10 na zegarach. Polecamy wam nasze wiadomości.
8: Uwaga kierowcy, na trasie S17 między węzłami Żyżyn i Kurów Zachód czekają was utrudnienia. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Lublina. Dziś rano w miejscowości Sielce dachowała ciężarówka. Kierowca pojazdu został zakleszczony w kabinie. Strażacy uwolnili go już przy użyciu specjalistycznego sprzętu i mężczyzna trafił do szpitala. A teraz kolejne ostrzeżenie. Lokalne służby namawiają do czujności i ostrożności podczas prac na polu, w ogrodzie, a nawet podczas spacerów. W naszym regionie nadal można natknąć się na wojenne niewybuchy, a takie przedmioty mimo upływu lat pozostają śmiertelnie niebezpieczne. W miniony piątek groźne znalezisko ujawnili pracownicy prowadzący roboty ziemne w rejonie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim. Natrafili na pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Potwierdził to policyjny funkcjonariusz specjalizujący się w rozpoznaniu materiałów wybuchowych. Teren natychmiast zabezpieczono, a dostępu do niego pilnowali policjanci. Do czasu, aż na miejscu zjawił się patrol saperski. Jak się zachować, jeśli sami natrafimy na podejrzany przedmiot, przypomina nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji.
9: Apelujemy o zachowanie ostrożności i każdorazowe zgłaszanie znalezisk, które wzbudzają podejrzenie, że mogą być niebezpieczne. Takich przedmiotów nie należy samodzielnie przenosić, zabezpieczać, ani próbować rozbrajać. Należy wykonać telefon na numer 112, zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych i pod żadnym pozorem nie dotykać tych przedmiotów.
8: Towarzystwo Starożytnicze Archeologia i Starożytności Chodlika zdobyło grant na rozwój swojej działalności edukacyjnej. W ramach programu Aktywne Lubelskie Lokalnie organizacja otrzymała 6 tysięcy złotych na doposażenie obozowe drużyny Grodów nad Chodelką. Dzięki wsparciu łatwiejsza będzie organizacja wydarzeń popularyzujących historię regionu i kulturę wczesnego średniowiecza. W Chodliku mają odbywać się m.in. warsztaty, pokazy oraz imprezy edukacyjne skierowane do mieszkańców i turystów. A teraz zwracamy się do kibiców piłki nożnej. Po przedostatniej kolejce rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej liderem tabeli jest Powiśla Końskowola, po tym jak pokonał 3-1 dotychczasowego lidera KS Drzewce. Na trzecie miejsce w tabeli wspięły się rezerwy Awin Świdnik po zwycięstwie nad Piaskowią Piaski, również 3-1 Sygnał Lublin pokonał 2-1 Trawenę Trawniki. Remisem 1-1 zakończyło się starcie Opolanina Opole Lubelskie z drużyną z Kamionki. Stal Poniatowa uległa Polesiu Kock 0-1, Cisy na Łęczu uległy Iskrze Piotrowice 1-3, natomiast Hetman Gołąb przegrał z rezerwami Górnika Łęczna 1-8. W tej kolejce pauzowała Wisła Puławy, a już w nadchodzący weekend ostatnia kolejka zmagań piłkarzy. Nie weźmie w niej udziału LKS Kamionka. A w tym wydaniu to już wszystko z regionu. Pora sprawdzić, czym żyją kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
10: To jest niepoważne. Tak o ewentualnym odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu mówiła w porannej rozmowie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050.
11: To ujmuje powagi naszemu odznaczeniu najwyższemu.
12: A w warszawskim studiu Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że minister broni ukraińskiego prezydenta?
13: No to przede wszystkim oznacza, że broni ona powagi polskiego orderu.
11: My mamy szanować nasze odznaczenia i one nie są dawane w leasing, tylko jak już są dawane, to są dawane.
13: Decyzję prezydenta Zełenskiego ocenia zaś negatywnie, podobnie zresztą jak decyzję prezydenta Nawrockiego.
11: Bardzo zła decyzja prezydenta Ukrainy, jeśli chodzi o próbę kolejną gloryfikacji UPA. Zła decyzja naszego prezydenta, żeby odbierać to, co się dało.
13: Inaczej niż premier Donald Tusk, minister Pełczyńska nie ma zrozumienia dla stanowiska Karola Nawrockiego.
11: Ja nie rozumiem. Od samego początku stoję tu, gdzie stoję, idę tam, gdzie idę i nie zmieniam zdania.
13: A pan premier się przesunął?
11: Co chwilę. To już jest sprawa pana premiera. Słyszałam na początku takie negatywne, a teraz już bardziej pozytywne stwierdzenia.
13: Może sondaże przeczytał pan premier?
11: Panie redaktorze, ja mam w tej sprawie pryncypialny pogląd.
13: I tego pryncypialnego poglądu sondaże nie zmieniają.
12: Przypominamy jeszcze przed południem posiedzenie, spotkanie kapituły orderu Orła Białego.
10: 20 milionów złotych kary nałożyła Śląska Krajowa Administracja Skarbowa na przedsiębiorcę z województwa śląskiego. Chodzi o naruszenia sankcji nałożonych na Rosję za wojnę w Ukrainie.
12: Mężczyzna zajmuje się sprzedażą pojazdów, a kara dotyczy transakcji za sprzedane auta i motocykl, ale ich wartość w sumie, uwaga, ponad 19 milionów euro. Florentino Perez, który nieprzerwanie kieruje Realem Madryt od 2009 roku, zwyciężył w wyborach prezesa klubu. To jest pierwsze głosowanie Socios od 20 lat.
10: Liczenie głosów zakończyło się w nocy, jeszcze przed południem. Jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników zwycięzcę ogłosiła klubowa telewizja.
12: Dlatego Perez późnym wieczorem odbierał gratulacje i od kibiców, i dziennikarzy. Wraz ze zwycięstwem Pereza do Realu Madryt przyjść ma m.in. portugalski trener José Mourinho.
8: Po godzinie 10 mamy 19 stopni ciepła w Puławach i w Kurowie. Synoptycy mówią, że możemy liczyć na jeszcze 3 oczka więcej, ale też ostrzegają, że odczucie ciepła obniży nam porywisty wiatr. Na razie jest umiarkowany, ale już bliżej południa zrobi się silny i osiągnie w porywach nawet 45 km na godzinę. Będzie zdecydowanie przeganiał chmury, które wiszą na niebie, dlatego możemy liczyć na pogodne popołudnie.
0: Poniedziałkowy poranek, my w tej godzinie sprawdzimy, co tam słychać u Donalda Trumpa, ale nie chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie, nie, nie.
1: Zaintrygowałaś.
0: Będzie ciekawie. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.
4: Radio Impuls.

0: To poniedziałkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, mówiliśmy kiedyś o takim bawole z Bangladeszu, który przez swoją fryzurę dostał imię Donald Trump. Pamiętasz? Mm-hmm,
0: tego z jasną grzywką na głowie. No, tak. Trudno zapomnieć.
1: Zwierzę stało się prawdziwą gwiazdą internetu. Przyciągnęło tłumy ciekawskich, chcących zobaczyć na własne oczy to niezwykłe podobieństwo.
0: Anonimowy bawoł awansował do grona celebrytów.
1: No i znamy ciąg dalszy tej historii. Okazało się, że albinos uniknął rytualnego uboju, a jego nietypowy wygląd sprawił, że zaczęły o nim pisać media na całym świecie. No, można powiedzieć, że jego popularność uratowała mu życie. On trafił do zoo.
0: Dobrze, że nie do cyrku, a pamiętajcie, dzień cyrku.

0: Reklama.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Drugi poniedziałek czerwca nie będzie gorący, ale za to przyjemnie ciepły. Synoptycy zapowiadają dla Puław i Dęblina do 22 stopni Celsjusza. Nieco ochłody przynosi porywisty wiatr. Bliżej południa zrobi się silniejszy i może wtedy pędzić z prędkością nawet 45 km na godzinę. Jednocześnie rozgoni chmury i dzięki temu możemy liczyć na słoneczne, spokojne popołudnie. A ciśnienie dziś lekko podwyższone, 1020 hektopaskali.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: tak wam pięknie gramy w poniedziałkowy poranek.
1: Ja miałam ci to pytanie zadać o poranku właściwie, tak właśnie kiedy... No ale dobra, teraz też przetestuję. Marek, powiedz, chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Pszczynie.
0: A nie, w Szczebrzeszynie, nie? Przepraszam?
1: Nie, nie, nie, teraz w Pszczynie. W Pszczynie. W mieście powstała rzeźba chrząszcza, która dołącza do szlaku baśni, marzeń i gwiazd. Więc jeśli ktoś lubi takie tematy, warto wiedzieć, że oprócz chrząszcza są też tam inne postacie, m.in. Koziołek Matołek i Smok Wawelski. To teraz powtórz. Chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Pszczynie.
0: W Pszczynie. Powtórzyłem.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 8 dzień czerwca, w kalendarzu sprawdzamy, kto dziś świętuje. No, informatyk, dziś dzień informatyka, czyli takich naszych współczesnych magików.
1: Tak jest.
0: Najważniejsze dla nas, żeby byli online i żeby nie byli poza zasięgiem. I wtedy wszystko będzie okej. Okay. Bonnie Tyler jeszcze także, walizka, wokalistka o bardzo charakterystycznym głosie i Kanye West, amerykański raper, producent, bardzo kontrowersyjna postać.
1: Dzisiaj także swoje imieniny świętują Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina.
0: Wszystkiego najlepszego dla Was. Zapraszamy na wiadomości, już czas.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka
6: i ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 11, w poniedziałek przed południem mamy dla Was wiadomości.
7: Internetowi oszuści nie próżnują i wciąż wykorzystują sprawdzone metody, obiecując szybkie oraz pewne zyski z inwestycji. Przekonała się o tym 69-letnia mieszkanka Lublina, która straciła równowartość około 10 tysięcy euro. Kobieta skorzystała z internetowej oferty inwestowania na platformie handlu walutami. Zachęcona wizją wysokich zysków, przelewała kolejne środki na konta wskazane przez rzekomego brokera. Dopiero po czasie zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, a wpłaconych pieniędzy nie udało się odzyskać. Policja apeluje o ostrożność wobec internetowych ofert i przypomina, by nie podejmować decyzji finansowych pod presją. W razie podejrzenia oszustwa trzeba natychmiast skontaktować się z bankiem i policją. A teraz dobra wiadomość dla mieszkańców Garbatki Letniska. Przy stacji kolejowej powstanie długo wyczekiwane przejście pod torami, które połączy ulicę Kolejową i Hanki Lewandowicz. Inwestycja obejmie także modernizację drugiego peronu. Dzięki temu mieszkańcy i turyści będą mogli bezpieczniej i wygodniej poruszać się po tej miejscowości. Przetarg na realizację całego zadania ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. A jakich tras, ścieżek i udogodnień potrzebują turyści odwiedzający Puszczę Kozienicką? Odpowiedzi na to pytanie szukają samorządy Garbatki, Letniska, Kozienic i Pionek wspólnie z leśnikami oraz Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych. Ruszyła anonimowa ankieta skierowana do mieszkańców i turystów dotycząca jakości szlaków, oznakowania oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i rowerowej w regionie. Zebrane opinie mają pomóc w planowaniu przyszłych inwestycji oraz pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój Puszczy Kozienickiej. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10 minut, a organizatorzy zachęcają wszystkich użytkowników szlaków do podzielenia się swoimi uwagami i pomysłami. Link znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Ratusza. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przypominamy, że w Puławach na długie spacery czekają czworonożni podopieczni schroniska dla bezdomnych zwierząt. Kiedy można zaplanować taką wizytę, przypomina Edyta Sobala.
8: W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy.
7: W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Teraz przed nami kraj i świat.
9: Wrogi dron zestrzelony nad Łotwą. Sztab w Rydze potwierdził, że nadlatująca ze wschodu maszyna została strącona przez myśliwce NATO.
10: Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda śledzi te doniesienia.
11: Witam, dzień dobry.
10: Witamy, Krzysztofie. Co już wiemy o tym incydencie?
11: Na wschodzie Łotwy zawyły syreny. Armia wezwała mieszkańców do ukrycia się w domach i do pilnego śledzenia komunikatów. Te pierwsze doniesienia mówiły o co najmniej jednej maszynie wlatującej ze wschodu. Natychmiast zostały tam skierowane myśliwce NATO, konkretnie francuskie, które teraz pełnią dyżur na tamtejszym niebie. Francuzi zestrzelili maszynę, teraz wojsko będzie szukać tego, co spadło na ziemię i będzie ustalać, co to dokładnie było, czy to był rosyjski dron. Alarm został już odwołany, ale to nie oznacza, że Łotysze mogą spać spokojnie. Przypomnę, że miesiąc temu na ich terytorium spadły dwa inne drony, wtedy trafiły w magazyn ropy.
9: Kilkuset kibiców powitało na lotnisku Chopina w Warszawie Maję Chwalińską, finalistkę Rolanda Garrosa.
10: A na miejscu był nasz reporter i zaraz o wszystkim nam opowie Michał Dobrołowicz.
3: Udało się zobaczyć Maję Chwalińską?
12: No, udało się, co prawda z tyłu, ale jest jakiś sukces.
3: Już wsiadła do samochodu?
12: Już wsiadła do samochodu, no jakieś 50 minut temu.
3: Pan dostał autograf?
13: Tak, podpis, tak.
3: Jest na koszulce pana?
13: No tak.
3: Jak pan to zrobił?
13: No, poprosiłem.
3: Pan tu ma specjalny głośnik?
13: Tak, no bo Maja to Maja, tak?
14: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
3: Repertuar pan specjalnie przygotował?
13: Tak, świat, tak, tak.
14: Baśń da dzień.
13: Ewidentnie tak. No dziewczyna jest fenomenalna, no. Zrobiła coś takiego, że mam takie endorfiny, że chce mi się żyć, tak? Czego nikt się nie spodziewał.
3: Z jaką myślą pan tutaj przyjechał dzisiaj?
13: Przywitać dziewczynę, podziękować jej za wszystko, co zrobiła.
3: I co pan jej powie?
13: Że ja bardzo dziękuję, że jest świetna.
10: Jest świetna, oczywiście my również bardzo, bardzo dziękujemy. Muzycznie było tak, słyszeliście na lotnisku Chopina w Warszawie.
9: Tak jest, no boję się, że ta pszczoła od Mai może się przez dłuższy czas teraz nie oderwać. Dzięki sukcesowi w Paryżu Maja Chwalińska w najnowszym światowym rankingu tenisistek zajmuje 21 miejsce. Poprzednio notowana była na miejscu 114.
7: -21 stopni pokazują już termometry w Puławach i w Nałęczowie, a według prognoz możemy dziś liczyć na jeszcze jedno oczko więcej. Jest ciepło i pogodnie, a w drugiej części dnia nie powinno się zbyt wiele zmienić. Synoptycy ostrzegają tylko przed porywistym wiatrem, najsilniejszy ma być wczesnym popołudniem. Uspokoi się na noc, a jutro znów będzie silny, co bardzo się przyda, bo wtorek ma być cieplejszy z temperaturą do 27 stopni. Poniedziałek po długim weekendzie, jeszcze kilka godzin temu był taki, no, trochę na nie. A teraz proszę, jaki fajny dzień.
1: No i dobrej reszty dnia wam życzymy.
7: Dziękujemy za dziś. Ewelina Kroczek.
1: I Marek Moc.
7: Do usłyszenia. Do jutra.
15: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
1: Po reklamie.
5: Poniedziałkowe popołudnie zapowiada się pogodne i słoneczne, ale też nieco wietrzne. Temperatura w regionie może dziś sięgnąć 22 stopni Celsjusza, a wiatr będzie nas bardzo zdecydowanie chłodzić i przepędzać chmury. Do końca tego tygodnia pogoda będzie zmienna, jutro w Puławach i w Poniatowej może być nawet 27 stopni, ale kolejne dni zapowiadają się znacznie chłodniejsze, a poza tym już jutro może się zrobić deszczowo.
0: Słuchasz.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: nagrodę. 1425 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 1425 napędzany potrzebami rodziny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
2: Po reklamie.
6: Jest 8 czerwca, poniedziałek, minęło południe. W Radiu Impuls czas na wiadomości.
7: Pijany kierowca, ucieczka z miejsca wypadku i ranny 16-latek. Tak wyglądał wypadek, jaki zdarzył się w miniony czwartek w powiecie opolskim, a sprawca ponosi już konsekwencje. Prokuratura zastosowała dozór policyjny wobec 43-latka, który, mając ponad 2 promile alkoholu, spowodował wypadek w miejscowości Siewalka. Jak ustalili policjanci, podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście i doprowadził do zderzenia. Zamiast udzielić pomocy, odjechał z miejsca zdarzenia. Ranny 16-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Sprawcę zatrzymano kilka godzin później, po tym jak jego porzucony samochód odnaleziono w lesie. Zarzuty usłyszało też 3 pasażerów auta, którzy również byli nietrzeźwi i nie udzielili pomocy poszkodowanemu. Wszystkim grozi do 3 lat więzienia. Mieszkańcy Puław mogą się wypowiedzieć się na temat przyszłości kolejnego fragmentu miasta. Od dziś do końca czerwca do publicznego wglądu będzie wyłożony projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Orlika, obejmującego teren w rejonie ulic Ceglanej, Sosnowej, Kopernika, Panasia i ulicy Majora Mariana Bernaciaka, Orlika. Plan określi m.in. zasady zagospodarowania tego obszaru oraz kierunki jego dalszego rozwoju. Dokument będzie dostępny w Urzędzie Miasta Puławy, a także w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, m.in. mailowo przez skrzynki ePUAP lub e-doręczenia. Termin składania wniosków i opinii minie 14 lipca. A teraz przenosimy się do powiatu ryckiego, gdzie w minioną sobotę świętowano stulecie spółdzielni mleczarskiej Ryki. O tym, czego dokonała ta firma w ciągu 10 dekad swojej działalności, mówi Michał Wardal, wiceprezes zarządu.
8: Region, regionalizm, to jest dla nas ważne. Pomimo tego, że nasza spółdzielnia może nie jest największą w Polsce wielkością, my jesteśmy może średnią wielkością, natomiast jeżeli chodzi o markę, brand, jesteśmy jedną z większych. Nasze sery są sprzedawane od Stanów Zjednoczonych po Izrael, przez całą Europę, Kanadę i inne różne kraje. Nasze proszki mleczne są sprzedawane po całym świecie, od Ameryki Południowej po Azję. Ale co jest ważne dla nas, nie zapominamy o swoich korzeniach. Zaczęliśmy firmę od 100 litrów skupu mleka, mamy teraz 170 milionów. To jest ta różnica. No teraz nie zapominamy o korzeniach. Blisko współpracujemy tutaj regionalnie z kołami gospodyń wiejskich, z ochotniczymi strażami pożarnymi i z wszystkimi innymi organizacjami, które widzimy, że mają w DNA to, co my mamy.
7: Sobotni piknik w motoparku Łęż umożliwił wspólne świętowanie jubileuszu, a goście zjechali się z różnych zakątków regionu. Publiczność bawiła się przy koncertach zaproszonych gwiazd, były też pokazy lotnicze i inne atrakcje. Krótką fotorelację znajdziecie na facebookowym profilu Radia Impuls. A teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
9: duże spadki na warszawskiej giełdzie. Po porannej wymianie ognia na Bliskim Wschodzie inwestorzy na całym świecie, również w Polsce, tracą nadzieję na trwałe zakończenie konfliktu. Ropa gwałtownie podrożała o kilka procent. Igor Skrzypek, dzień dobry.
10: Kłaniam się.
9: Igorze, co konkretnie widać na tych wykresach?
10: Po długim czerwcowym weekendzie WIG20, indeks 20 najważniejszych spółek, wraca słabszy. Inwestorów powitał spadek o prawie 0,8%. Teraz jest już większy, a to i tak wynik mylący, bo zawyżany przez Orlen. Obawy na rynku ropy stanowią nomen omen paliwo dla płockiego koncernu, ale poza nim tracą spółki handlu detalicznego, banki, ubezpieczyciele oraz firmy telekomunikacyjne. Do tego pesymizmu dokłada się też inny czynnik, płynący już nie z Bliskiego Wschodu, lecz ze Stanów Zjednoczonych. Przed weekendem straciły amerykańskie spółki z sektora produkcji chipów i sztucznej inteligencji. Spadki na poziomie kilku procent takich gigantów jak Nvidia czy Broadcom rzutują na globalny rynek.
9: Polskie firmy zalały Brukselę protestami w sprawie europejskiego systemu handlu emisjami. Chodzi o unijne konsultacje społeczne w sprawie propozycji nowych limitów darmowych emisji dwutlenku węgla. W przesłanych do Brukseli opiniach polskie firmy ostrzegają przed bankructwami, ucieczką fabryk z Europy i drastycznymi podwyżkami cen ciepła. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na co konkretnie skarżą się polskie firmy?
11: Krajowi producenci alarmują, że komisja chce karać przemysł za prawa chemii. Na przykład w sektorze wapienniczym aż 70% emisji to nieunikniony efekt naturalnych reakcji chemicznych, a nie spalania paliw kopalnych. Z kolei sektor ciepłowniczy ostrzega przed planowanym cięciem darmowych przydziałów o ponad 34% przez wadliwą metodologię wrzucającą wielkie miejskie sieci do jednego worka z mikroinstalacjami. Jeżeli Bruksela nie zmieni stanowiska, to miliardowe koszty zakupu uprawnień zostaną przerzucone na konsumentów, co oznacza wzrost rachunków za ogrzewanie mieszkań.
9: Partia obecnego premiera Armenii, Nikola Paszyniana, Umowa Społeczna, wygrała wybory parlamentarne, zdobywając niemal połowę oddanych głosów. Potwierdziła to tamtejsza Centralna Komisja Wyborcza. Paszynian dąży do zacieśnienia relacji z Zachodem i ograniczenia zależności kraju od Rosji.
6: Kolejny czerwcowy tydzień, tym razem numer 2. Rozpoczynamy od naprawdę przyjemnej aury. Przypomnę, że tydzień temu o tej porze nie było tak miło. Na termometrach obecnie do 21 stopni Celsjusza, na barometrach w okolicach 1005 hektopaskali. Wiatr w porywach do 40-45 km na godzinę, ale przy temperaturze maksymalnej do 22, może 23 stopni to akurat czysta przyjemność. Popołudnie praktycznie w całości takie, a nawet później będzie jeszcze ładniej, bo z nieba znikną w większości chmury. Jeśli chodzi natomiast o temperaturę, ta utrzyma się do naszego pożegnania, więc do godziny 17 właśnie powyżej 20 stopni. Dobry dzień dobry. W poniedziałkowe popołudnie w pierwszej godzinie podsumujemy pierwsze 7 dni kręcenia kilometrów dla Puław oraz powiemy o ostatnim dniu dotyczącym opinii przebudowy chodnika od 11 do Atrium w Puławach. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
12: Radio Impuls.

8 czerwca, czyli dzisiaj, obchodzimy m.in. Dzień Oceanów. No i o oceanach chętnie bym sobie poopowiadał, bo no nie mamy dostępu do tego pięknego zjawiska przyrody, więc tym bardziej fajnie by było sobie trochę o nim pogadać. Ale jest ważniejszy dzień dzisiaj, to jest Dzień Cyrku Bez Zwierząt, obchodzony właśnie co roku 8 czerwca od 2021. Ktoś powie, że bardzo młode święto, oczywiście bardzo młode, ale dobrze, że jest młode, ale w ogóle, że jest, niż jak go w ogóle nie było. No bo chodzi oczywiście o sposób traktowania zwierząt i wykorzystywania ich w cyrkach, a także promowanie nowoczesnej rozrywki wolnej od okrucieństwa. Po to jest też ten dzień dzisiaj. Przypomina, że prawdziwa sztuka cyrkowa wywodzi się z występów ludzi, a nie zwierząt, a cyrk to przede wszystkim akrobacja, żonglerka, iluzja, klaunada i pantomima. Co ciekawe, wprowadzono już hologramy zwierząt. Słynny niemiecki cyrk Circus Theater Roncalli przeszedł do historii, rezygnując właśnie z żywych zwierzaków na rzecz zapierających dech w piersiach hologramów 360 stopni. Wiem, bo widziałem. Od 2021 roku w Polsce obowiązuje prawo zakazujące cyrkom pozyskiwania i wykorzystywania nowych zwierząt należących do gatunków niebezpiecznych, m.in. wielkich kotów. No i wiele polskich miast wprowadziło też całkowity zakaz udostępniania miejskich placów dla cyrków ze zwierzętami.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
16: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
17: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
18: Po reklamie.
19: Ładny, ciepły dzień, jeśli ktoś wymyślił sobie, żeby przyjechać do nas tutaj na Lubelszczyznę i częściowo na Mazowsze na wakacje już w czerwcu, no to dzisiaj ma akurat przyjemny początek urlopu. Tak, niektórzy już urlopują w czerwcu, bo potem na przykład potrafią zrobić sobie sami niespodzianki i jeszcze jakoś nie wiadomo skąd wykombinować kilka dni wolnego, żeby jeszcze gdzieś pojechać. A jak sobie zostawimy urlop na koniec wakacji, to jakoś trudniej nam wcześniej jest wykombinować kilka tych dodatkowych dni, ale to takie moje przemyślenia wakacyjne, jeszcze będę do nich wracał niejednokrotnie. Natomiast teraz czas na pogodę, a ta rzeczywiście dzisiaj jest sympatyczna. Do 22-23 stopni na termometrach, obecnie 21, na barometrach 1005 hektopaskali i nieco silniejszy wiatr tylko w porywach biometr neutralny.
0: Słuchasz Radia Impuls.

Są rzeczy ważne, globalne, ogólne, które dotyczą bardzo wielu osób, ale są też czasami małe sprawy, które dotyczą małej społeczności lokalnej. I też są ważne, zaznaczam, dlatego mówimy o wszystkim, co dotyczy nawet tych mniejszych społeczności, a ta z pewnością często przemieszczają się ze szkoły podstawowej numer 11 w Puławach na osiedle Atrium. No i właśnie jeszcze tylko dzisiaj mieszkańcy Puław mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu remontu tej drogi pieszej, tego chodnika, który ma się stać być może chodnikiem i drogą rowerową. No bo miasto chce przebudować ten chodnik, który łączy ulicę Sadową i spacerową i dobudować około 40 metrów nowej ścieżki rowerowej. W planach jest też oczywiście nowe oświetlenie LED-owe, odwodnienie, miejsca postojowe przy ulicy Sadowej, ale też nowa zieleń. Ma się tam pojawić 26 drzew i około 500 krzewów. Swoje opinie można przesyłać listownie i to będzie trudne, bowiem dziś jest na to ostatnia szansa, ale także pocztą elektroniczną do Zarządu Dróg Miejskich w Puławach. Jeśli macie swoje zdanie na ten temat lub chcecie wskazać jakąś podpowiedź, no to jest dzisiaj na to ostatni dzień.

0: Za nami tydzień kręcenia kilometrów dla Puław, a to wszystko w ramach oczywiście rowerowej stolicy Polski. Mam kilka statystycznych takich liczb, które informują nas o tym chociażby, że wspólnie wykręciliśmy już 127 tysięcy 10 kilometrów, co dało prawie 2907 punktów. Wyniki po pierwszym tygodniu w poszczególnych kategoriach. Użytkownicy 1131 aktywnych rowerzystów i 6005 przejazdów, czyli takich jakby włączeń tejże aplikacji, z której należy korzystać, aby kręcić te kilometry. Liderzy klasyfikacji: Puławska Grupa Rowerowa, Powiat Puławski i Grupa Ogólna. Najlepsze firmy, najlepsze instytucje, najlepsze grupy ogólne. To wszystko znajdziecie na Facebooku Puławy Rowerowa Stolica Polski. A to dopiero początek. Rywalizacja trwa przez cały czerwiec. Każdy kilometr ma znaczenie i przybliża znów Puławy do zwycięstwa. A jeśli jeszcze nie macie aplikacji Aktywne Miasta, to pobierzcie ją i dołączcie do rywalizacji dla Puław. Będziemy na bieżąco oczywiście obserwować wyniki, liczby, no i jak to wygląda z perspektywy także innych miast. Czy rzeczywiście jest szansa na obronę tytułu? Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.

to Grzesio Cebula, znany pod pseudonimem Cebuli Never Go Away. Na naszym zegarze już za chwilę będzie godzina 13. Po krótkim bloku reklamowym zapraszam na najnowsze wiadomości.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Jest poniedziałek, 8 czerwca. Minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Zapraszam na wiadomości.
4: Zaczynamy od apelu do kierowców z Puław. Od dziś na ulicach miasta prowadzone są prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego. To cykliczne działania, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach, jednak w trakcie ich trwania mogą pojawić się chwilowe utrudnienia w ruchu. Zarząd Dróg Miejskich apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. A teraz powiat rydzki i nielegalny połów ryb oraz podejrzenie nielegalnej produkcji alkoholu. Zarzuty usłyszał 57-latek. Sprawa zaczęła się od zgłoszenia Społecznej Straży Rybackiej, która na rzece Wieprz ujawniła nielegalnie zastawione sznury hakowe. Na miejsce skierowano policję, a trop doprowadził funkcjonariuszy do jednej z posesji w gminie Ułęż. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli sprzęt do nielegalnego połowu, żywe ryby, w tym gatunki objęte ochroną, a także urządzenia i płyny mogące służyć do destylacji alkoholu. Zatrzymano 57-letniego mężczyznę, przyznał się do zarzucanych czynów i teraz grozi mu kara 2 lat więzienia. Zabezpieczone przedmioty i substancje nadal są badane. Natomiast wczoraj w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się jarmark koński w klimacie przedwojennych targów. Zwiedzający mogli zobaczyć, jak wyglądał handel końmi w okresie międzywojennym, a także odtworzone elementy dawnych jarmarków znanych w regionie od wieków. Na placu przy ratuszu z Głuska pojawili się kupcy i gospodarze, którzy prowadzili negocjacje, prezentowali zwierzęta i zawierali transakcje pod okiem komisji targowej. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów była licytacja na dyszlu, podczas której ustalano cenę w sposób ukryty przed publicznością. W ramach widowiska zaprezentowano także postacie typowe dla dawnych targowisk. Nie zabrakło muzyki ludowej, a nad przebiegiem jarmarku czuwał policjant w historycznym umundurowaniu. Wydarzenie w lubelskim skansenie miało charakter edukacyjny i pozwoliło odwiedzającym zobaczyć, jak dawniej funkcjonowały handel i życie społeczne. Kozienicki Dom Kultury prowadzi już zapisy na letnie zajęcia dla tych, którzy będą spędzać wakacje w mieście. To oferta dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Mówi Elwira Kozłowska, dyrektor KDK.
5: Uczestnicy zajęć mogą wybierać spośród kilkunastu różnego rodzaju warsztatów. Tegoroczną ofertę zdominowały zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Po raz pierwszy mamy okazję zaproponować naszym mieszkańcom wakacyjne warsztaty w strefie Sowa. W ramach tej oferty przygotowaliśmy 2 warsztaty dla dzieci oraz młodzieży, a także 2 dodatkowe spotkania dla seniorów. To doskonała okazja na pierwszą wizytę w naszej strefie. Oczywiście zapraszam też na wejścia indywidualne.
4: Wirtualne zapisy potrwają do tej niedzieli na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury. Z kolei Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej otwiera drzwi dla młodych pasjonatów sceny. Już jutro odbędzie się casting do nowego projektu teatralno-tanecznego skierowanego do dzieci i młodzieży od 8 roku życia. Twórcy podkreślają, że nie jest wymagane doświadczenie. Liczą się przede wszystkim energia, zaangażowanie i chęć spróbowania swoich sił na scenie. Spotkanie castingowe zaplanowano na godzinę 17 w kinie Czyn w Poniatowej, a zgłoszenia można przesyłać online. Uczestnicy będą pracować nad autorskim spektaklem pod okiem choreografki Mileny Mirosław. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Teraz przed nami wiadomości z kraju i ze świata.
6: Ponad tona heroiny została przejęta w porcie w Gdyni przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Jak poinformowano na konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, szacuje się, że narkotyki te warte są 220 milionów złotych. Krzysztof Zasada.
7: CBŚP otrzymało od brytyjskiej administracji cenne informacje o tym, że do Gdyni może trafić wielki transport środków odurzających. Polskie służby skontrolowały kontenery z ozdobnymi cegłami, które nadano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prześwietlono je urządzeniem uszkodzeniami RTG wykorzystano też specjalnie wyszkolone psy. Okazało się, że wewnątrz była ponad tona heroiny. Nadawcą najpewniej był Iran. Do tej sprawy zatrzymano 3 osoby, kobietę i 2 mężczyzn. To obywatele polscy. 2 podejrzanych trafiło do aresztu.
6: Śmiertelny wypadek drogowy w Płocku. Na przejściu dla pieszych na ulicy Wyszogrodzkiej ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę. Kierująca była trzeźwa. Miała też uprawnienia do prowadzenia takich pojazdów. Na miejscu tragedii trwają policyjne czynności pod nadzorem prokuratora. Kobieta i mężczyzna poruszający się na wózku zostali przygnieceni przez drzewo, które przewróciło się na chodnik przy ulicy Łopuskiego w Kołobrzegu. Oboje poszkodowani trafili do szpitala, poinformowała Zachodniopomorska Straż Pożarna. Nie jest jeszcze znana przyczyna wywrócenia się drzewa. Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, napisał premier Donald Tusk, który zaapelował jednocześnie do prezydentów Polski i Ukrainy o, tutaj cytat, szczerą i bezpośrednią rozmowę. Przypomnę, po tym jak Wołodymyr Zełenski podjął decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, relacje Warszawy z Kijowem stały się napięte. Kasper Wróblewski, czy jeśli prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się odebrać order Orła Białego Zełenskiemu, to pod wnioskiem podpisze się premier Donald Tusk?
2: Kancelaria szefa rządu czeka najpierw na decyzję obradującej właśnie kapituły orderu Orła Białego, o czym mówił tu w Sejmie wiceszef KPRM-u Jakub Stefaniak.
8: Najpierw decyzja, czy też rekomendacja kapituły, później decyzja prezydenta. Zobaczymy, co będzie.
2: Jednocześnie, jak podkreśla wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, to prezydent bierze teraz na siebie ciężar relacji polsko-ukraińskich.
9: Decyzja, która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną, dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję.
2: Jak napisał premier Tusk w mediach społecznościowych, tu cytat, współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy to chyba oczywiste dla nas wszystkich, dodał szef rządu.
3: Do 22 stopni Celsjusza na termometrach i 1005 hektopaskali na barometrach. Dni coraz dłuższe i trzeba je wykorzystywać. Dzisiaj na przykład zachód słońca będzie miał miejsce na kwadrans przed godziną 9. Jeśli chodzi o temperaturę, to już znamy wyniki. Jeśli chodzi o słońce, to ono później po południu będzie jeszcze pełniejsze. Będziemy mieli na niebie po prostu zachmurzenie małe. Na barometrach znamy już wyniki. Jeśli chodzi o wiatr, ten tak w porywach do 40-45 km na godzinę. Do wieczora będzie słońce. Słabo. Po godzinie 13 sprawdzimy, co dalej z dworcem autobusowym w Puławach, a raczej pieniędzmi na budowę właśnie tego miejsca, oraz powiemy o małym mistrzu puzli w Mediatece. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
10: Radio Impuls.

0: Mamy początek tygodnia, za nami weekend, więc wydarzeń do newsów i plotek ze świata show biznesu nie brakuje. Nie ma jeszcze Tańca z Gwiazdami. Za to ja pitole było Opole. I to jeden koncert przecież, choć można było sobie wybrać, który się chciało obejrzeć. Na koniec mogliśmy posłuchać m.in. jubileuszu i na żywo. Zaznaczam, na żywo granego koncertu przez grupę Lady Punk, ale jakoś to wszystko wyglądało jak w zwolnionym tempie. Nie wiem, nie dlatego chyba, że panowie mają swoje już lata, ale ta publiczność była jakaś taka, powiedziałbym, bardzo sztywna. O! Nie chcę też nikogo obrazić, ale wydawało mi się, że ci starsi troszkę rock'n'rollowcy, pamiętający, kiedy Lady Punk, że tak powiem, wznosił się na wyżyny, byli dużo bardziej gniewni i energetyczni. Choć oczywiście sam koncert sympatyczny, miły, tylko jak wspomniałem, chyba zabrakło mi pazura trochę i na scenie, i trochę również jeśli chodzi o publiczność. Natomiast piosenki fantastyczne i to, co najważniejsze, śpiewane na żywo, grane przez pana Borysewicza fantastycznie na gitarze. No oczywiście reszta zespołu nieco młodsza, no ale takie są czasy. Pozdrawiamy w takim razie grupę Lady Punk, no i ci, którzy nie widzieli, niech sobie obejrzą, bo będą powtórki. A sam Janek Borysewicz i pan Panasewicz stwierdzili, że do zobaczenia na 50. jubileuszu i tego życzymy wszystkim fanom i zespołowi Lady Punk.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: nagrody w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Po reklamie.
7: Dziś bez deszczu, bez bardzo silnego podmuchu wiatru, bez chmur i bez złego samopoczucia, mam nadzieję, bo ciśnienie takie, powiedziałbym, po środku, mniej więcej kilka hektopaskali powyżej 1000, na termometrach do 22 stopni Celsjusza, obecnie maksymalnie 23, bez opadów deszczu, a późniejszym popołudniem jeszcze więcej słońca.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Złośliwi mówią, że nawet najstarsi górale z Puław nie pamiętają już dworca autobusowego PKS oraz takiego dworca, na którym można by było spokojnie usiąść na chwilę, poczekać na busa, żeby deszcz nie padał na głowę, żeby można było skorzystać z toalety, żeby było może nawet gdzie wypić kawę. To wszystko jest możliwe, ale pod warunkiem, że uzbiera się na to wszystko pieniądze. Miasto przygotowało 6 milionów, a pierwsza najtańsza oferta wynosiła 9, druga najtańsza oferta wynosiła 8,5, więc cały czas brakuje odpowiedniej kwoty. Zatem wysupłano w tym roku jeszcze dodatkowe 760 tysięcy na ten węzeł przesiadkowy i dosypano do tej puli, ale to nadal 6 milionów 760, a nie 8,5, więc w przyszłym roku trzeba by było dorzucić prawie 1 700 000 dokładnie. Nie wiadomo, czy będzie taka możliwość, dlatego władze miasta zwróciły się do marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego o zwiększenie poziomu unijnej dotacji na transportowe inwestycje. Chodzi w sumie o 2 miliony, a na razie odpowiedzi nie ma. Natomiast jeśli chodzi o wizualizację, wygląda to bardzo ładnie, bardzo pięknie i myślę, że Puławy zasłużyły na taki nowy dworzec.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Uwaga, młodzi miłośnicy cierpliwości, koncentracji oraz logicznego myślenia. Jest szansa na to, żeby pokazać swoje umiejętności pośród innych rówieśników, szczególnie w wieku od 6 do 12 lat. Puławska Mediateka bowiem zaprasza na małego mistrza puzli. W najbliższą sobotę o godzinie 10 wystartuje taki konkurs, w którym będzie można wykazać się umiejętnościami układania puzli. Każdemu uczestnikowi może, co ważne, towarzyszyć jedna osoba. Rodzic, opiekun lub starsze rodzeństwo, która będzie jedynie czuwać i tylko w niewielkim stopniu wspierać zmagania uczestnika. Zabawa będzie polegała na skompletowaniu obrazka złożonego z 500 elementów. Czas przeznaczony na ułożenie obrazka to 2 godziny. Wcześniej trzeba się zarejestrować i zadzwonić na przykład pod odpowiedni numer telefonu lub osobiście zapisać w wypożyczalni dla dorosłych. Ten numer telefonu znajdziecie na stronach internetowych Puławskiej Mediateki. Zatem mistrzowie puzli od 6 do 12 lat i ich kibice, rodzice, możecie już planować sobie ten sobotni, przedpołudniowy czas.

0: reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zbliżamy się do 14. Zapraszam wówczas na najnowsze wydarzenia i najnowsze informacje w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którym

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Po reklamie.
4: Jest poniedziałek, 8 czerwca, minęła godzina 14. Zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
5: Mieszkaniec powiatu ryckiego stracił blisko 40 tysięcy euro po tym, jak padł ofiarą oszustwa przy zakupie ciągnika rolniczego przez internet. Mężczyzna znalazł atrakcyjną ofertę na zagranicznym portalu ogłoszeniowym. Sprzedawca, podający się za niemiecką firmę, wzbudził jego zaufanie, a po ustaleniu warunków transakcji kupujący przelał pełną kwotę. Problem pojawił się, gdy chciał odebrać maszynę. Kontakt ze sprzedającym nagle się urwał, a ciągnik nigdy nie został dostarczony. Po kilku miesiącach bezskutecznych prób odzyskania pieniędzy mężczyzna zgłosił sprawę policji. Okoliczności oszustwa wyjaśniają ryccy funkcjonariusze, którzy ponownie apelują o ostrożność podczas internetowych zakupów. Tymczasem w powiecie opolskim na gorącym uczynku przyłapano nietrzeźwego traktorzystę. Ciągnik rolniczy jechał całą szerokością drogi przez Borów w gminie Chodel. Zareagowali świadkowie, którzy przerwali jego podróż i powiadomili policję. Jak się okazało, kierowca miał we krwi ponad 2 promile alkoholu, nie miał za to uprawnień do kierowania pojazdami, a sam ciągnik miał zatrzymany dowód rejestracyjny. Mężczyzna odpowie przed sądem, a grożą mu nawet 3 lata więzienia. Policja chwali postawę świadków i podkreśla, że dzięki takim interwencjom na drogach może być bezpieczniej. A teraz wracamy do powiatu ryckiego, gdzie w minioną sobotę zainaugurowano świętowanie stulecia spółdzielni mleczarskiej Ryki. 100 lat działalności to imponujące dokonanie. Jak udało się tego dokonać, ocenia Krzysztof Kłos, wiceprezes zarządu.
6: To przede wszystkim forma własności, czyli spółdzielnia, inicjatywa oddolna, gdzie to rolnicy też są właścicielami tej firmy i wspólnie razem dbamy o to, żeby ten sukces osiągać. Za nami 10 dekad, czyli ogrom czasu, bardzo burzliwych, ale to, co pozwoliło nam przetrwać te trudne okresy, wzloty i upadki, to przede wszystkim jedność, solidarność, połączenie w jedną wielką formę spółdzielni.
5: A jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądało sobotnie świętowanie w motoparku Łęcz, zajrzyjcie na facebookowy profil Radia Impuls. A na koniec jeszcze lokalny sport. Po przedostatniej kolejce rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej doszło do zmiany na szczycie tabeli. Nowym liderem został Powiślak Końskowola, który wygrał 3-1 z dotychczas prowadzącym KS Drzewce. Na trzecie miejsce awansowały rezerwy Awi Świdnik po zwycięstwie 3-1 nad Piaskowią Piaski. Sygnał Lublin pokonał Trawenę Trawniki 2-1, a remis 1-1 padł w meczu Opolanina Opole Lubelskie z zespołem z Kamionki. Stal Poniatowa przegrała z Polesiem Kock 0-1, Cisy na Łęczu uległy Iskrze Piotrowice 1-3, a Hetman Gołąb wysoko przegrał z rezerwami Górnika Łęczna 1-8. W tej serii meczów pauzowała Wisła Puławy. Przed drużynami już ostatnia kolejka sezonu, w której nie zagra LKS Kamionka. Tyle z regionu, teraz wiadomości z kraju i ze świata.
7: Władze Lwowa wycofały się z decyzji o natychmiastowym eksmitowaniu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Siedziba polskiej organizacji została zapieczętowana dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania Wołodymyrowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Decyzję o eksmisji przesunięto o rok, zakomunikował prezes Towarzystwa Emil Legowicz.
8: Oni po prostu chcą uspokoić nas, żeby my sobie buzię zamknęli.
7: Bruksela ostatecznie zdecydowała o redukcji prawie o połowę importu stali do Unii Europejskiej. Ponadto postanowiło o nakładaniu 10% cła na wolumeny powyżej ustalonego limitu. Chodzi o ochronę europejskiego rynku przed zalewem taniej stali, na przykład z Chin czy z Indii. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca. Katarzyna Szymańska-Burgino.
9: Jak ustaliłam, polska branża stalowa czeka teraz na szczegóły dotyczące podziału nowych, mniejszych kontyngentów na kraje i produkty, licząc na ograniczenie importu z Azji, ale także z Ukrainy. Komisja Europejska zapowiada, że przyzna Ukrainie kontyngent na poziomie niższym niż w ostatnich latach, ale będzie brać pod uwagę jej trudną sytuację wojenną. Unia ograniczy także obchodzenie sankcji przez Rosję, bo do tej pory rosyjska stal trafiała do Unii na przykład po obróbce w Turcji jako produkt turecki. Teraz będzie wymóg przedstawiania atestów miejsca pierwotnego wytopu surowca.
7: Uwaga kierowcy, tankowanie będzie nieco tańsze. Znamy już nowe maksymalne jutrzejsze ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy o 7 groszy mniej, 5 zł i 93 grosze. W przypadku oleju napędowego górny limit wyniesie 6 zł i 45 groszy za litr, czyli o 3 grosze niżej niż dziś. Maja Chwanińska nie zapłaci podatku w Polsce od nagrody na turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. To 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że Polska i Francja mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
3: Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
7: We Francji podatek od tak wysokich kwot wynosi około 45%, czyli Maja Chwalińska otrzyma mniej więcej 2 700 000 złotych.
4: W pogodzie bez zmian. Cały czas bardzo ładnie i bardzo ciepło. Na termometrach do 22 stopni Celsjusza, a może nawet 23 powoli. Jeszcze silniejsze podmuchy wiatru, ale przy tej temperaturze to przyjemność. Jeśli chodzi o ciśnienie, okolice 1005-1003 hektopaskali, a później po 15 jeszcze więcej słońca na niebie i mniej chmur. Do godziny 15 zaproszę Was na drugi piknik u księżnej Izabeli Czartoryskiej oraz opowiem o końskowolskiej nocy kultury, która także przed nami. A do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dzisiaj, 8 czerwca, obchodzimy Dzień Cyrku bez Zwierząt. I na początku naszego spotkania trochę o tym poopowiadałem. No to teraz czas bliżej przyjrzeć się temu niemieckiemu cyrkowi, który zastąpił żywe zwierzęta hologramami. Skoro mamy takie możliwości, to zróbmy to. W 1991 roku niemiecki cyrk Roncalli zaprzestał wykorzystywania lwów i słoni w swoich przedstawieniach ze względu na obawy dotyczące dobrostanu zwierząt. I spokojnie, nie w 91 już od razu wykorzystano hologramy, wtedy jeszcze o nich nie słyszano, a na pewno nie wykorzystywano w ten sposób. Dopiero w 2018 roku poszła jednak ta cyrkowa brać dalej i całkowicie usunęła ze swojego programu żywe zwierzęta. Mimo to powietrze wypełnia zapach trocin i popcornu, klauni, akrobaci i magicy są na miejscu, a zwierzęta, cóż, wirtualne, nikomu to nie przeszkadza.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Po reklamie.
0: 22, 23 stopnie na termometrach, 1005 mniej więcej hektopaskali na barometrach. Ani tutaj, ani tutaj większych zmian nie przewiduję do zakończenia naszego dzisiejszego programu, czyli do 17, ale także i do wieczora. Delikatnie, może o kilka hektopaskali spadnie nam ciśnienie i na pewno osłabnie wiatr. I też zrobi się bardziej słonecznie na niebie niż teraz. A teraz i tak jest całkiem przyjemnie, więc korzystajmy z tej pięknej pogody i tego długiego dnia czerwcowego.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Niektórzy jeszcze wspominają pierwszy piknik u Izabeli Czartoryskiej w Puławach tego roku, a inni już szykują się na drugi. I ten drugi już niebawem po 20 czerwca od 16, ale także i 21 czerwca. Czyli krótko mówiąc, przez dwa dni będzie można sobie piknikować. No i teraz Muzeum Czartoryski w Puławach ma zaszczyt Was zaprosić przez moje usta na ten drugi piknik, celebrowany pod hasłem Przeszłość przyszłości. Wydarzenie ma to uświetnić wyjątkowy dla społeczności jubileusz 120-lecia Puław. No i w sobotę, 20 czerwca, przeniesiecie się do czasów księżnej Izabeli Czartoryskiej, w czasy przełomu XVIII i XIX wieku, a w niedzielę 21 czerwca będzie to powrót do stylu retro, czyli przemarsz Puławskiej Orkiestry Dętej, wycieczki dawną M-ką, Puławską Familiadę, Fotoplastykon oraz drugą edycję Puławskiego Festiwalu Muzycznego Puław Wave. No ale to tylko niektóre atrakcje, będziemy o nich na bieżąco Wam mówić, przypominać, no i oczywiście zapraszać. W sobotę 20 czerwca od 16 do 22, a w niedzielę 21 czerwca od 16 do 21. A, co ważne, wydarzenie jest bezpłatne.
1: Radio Impuls.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.

0: pewnością nie tak jak Lublin, który organizuje wielkie wydarzenie z okazji Nocy Kultury, ale także swoją Noc Kultury mieć chciała Końskowola, będzie miała już w najbliższy piątek, 12 czerwca. I mieszkańcy Końskowoli, i wszyscy goście, i mieszkańcy okolic będą mieli okazję uczestniczyć w takim wyjątkowym wydarzeniu, które ma właśnie połączyć kulturę, historię i lokalne tradycje. I od godziny 17 na rynku rozpocznie się Końskowolska Noc Kultury, impreza, podczas której nie zabraknie występów artystycznych, regionalnych smaków i niezwykłej podróży po mniej znanych zakątkach miejscowości. Program wydarzenia w dużej mierze poświęcony będzie polskiej tradycji tanecznej, ale i nie tylko. Szczególnym punktem programu będzie wspólny polonez wykonany przez mieszkańców gminy. Zatem trochę, a może nawet bardzo różnić będzie się ta Końskowolska Noc Kultury od tej lubelskiej, ale bardzo dobrze, przynajmniej mamy dwie różne. Będzie czekać na uczestników także sporo stoisk przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, czyli nikt głodny z tej Nocy Kultury nie wyjdzie. O godzinie 20 rozpocznie się zatem jednak spacer z przewodnikiem po nieoczywistych miejscach Końskowoli. Będzie można poznać mniej znane historie, zatem szykuje się coś wyjątkowego. Start 12 czerwca o godzinie 17 na rynku w Końskowoli i pozostaje tylko powiedzieć do zobaczenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas.

0: i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.
2: Jest godzina 15, to jest Radio Impuls na 97,2 FM. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: Ostrożność na drogach apelują zachować służby, szczególnie do motocyklistów. W sobotę w Bychawie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 32-letni kierujący motocyklem crossowym. Do zdarzenia doszło na ulicy Lubelskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, mężczyzna podczas pokonywania łuku drogi najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, po czym przewrócił się na jezdnię. Pomimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować jego życia. Okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. Tymczasem służby przypominają wszystkim uczestnikom ruchu o zachowaniu rozwagi i dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze. Ostatnie dni zostały mieszkańcom Puław na zgłoszenie pomysłów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W ramach programu można ubiegać się o realizację projektów związanych m.in. z kulturą, sportem, rekreacją czy poprawą miejskiej infrastruktury. Jak podkreśla Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy, osoby przygotowujące swoje propozycje nie są pozostawione same sobie i w razie wątpliwości mogą liczyć na pomoc urzędników.
4: Urzędnicy nigdy nie przekreślają żadnego projektu z góry. Tak naprawdę zawsze możecie przyjść do nas w trakcie przygotowywania tego wniosku z projektem. Razem możemy się zastanowić, czy na przykład wskazana lokalizacja jest dobra, czy opis projektu jest jasny. I nawet jeżeli już złożycie projekt, to my również kontaktujemy się z wami, wyjaśniamy wątpliwości, prosimy o poprawki, więc zawsze jest ten kontakt urzędu z mieszkańcem po to, żeby jeżeli tylko jest to możliwe, no to jednak ten projekt był w toku późniejszej weryfikacji rozpatrzony pozytywnie.
3: Nabór wniosków potrwa do środy. Projekty można zgłaszać zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnie w Urzędzie Miasta Puławy. A skoro mowa o zaangażowaniu mieszkańców w rozwój swoich okolic, to o opinię pytają także samorządy związane z Puszczą Kozienicką. Trwa zbieranie uwag od mieszkańców i turystów, które mają pomóc w planowaniu nowych inwestycji w tym regionie. W przygotowanej ankiecie można ocenić m.in. jakość szlaków turystycznych, oznakowanie tras oraz infrastrukturę rowerową. W przedsięwzięcie zaangażowały się samorządy Kozienic, Pionek i Garbatki Letniska, a także leśnicy oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Zebrane odpowiedzi mają posłużyć do przygotowania kolejnych projektów i starań o zewnętrzne dofinansowanie. Organizatorzy zachęcają wszystkich odwiedzających Puszczę Kozienicką do podzielenia się swoimi doświadczeniami i pomysłami na rozwój tego obszaru. A na zakończenie dobra wiadomość dla miłośników przyrody. W Puszczy Kozienickiej odnotowano wyjątkowo rzadkie i cenne wydarzenie. Na terenie Nadleśnictwa Kozienice po raz pierwszy potwierdzono lęk bielika, największego ptaka drapieżnego występującego w Polsce. Odkrycia dokonano dzięki czujności jednego z leśników, który zauważył wysokie gniazdo na starej sośnie oraz dorosłego ptaka przebywającego w pobliżu. Późniejsze obserwacje specjalistów potwierdziły obecność pary bielików. W gnieździe znajduje się także młody ptak. Leśnicy podkreślają, że pojawienie się bielików jest dowodem na wysoką jakość lokalnego środowiska naturalnego. Regionalny serwis dobiega końca. Za chwilę informacje z kraju i ze świata.
5: Nie będzie natychmiastowej eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z siedziby na lwowskim rynku. Lokalne władze wycofały się z decyzji podjętej pod koniec maja. Zapadła dzień po wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który wezwał do odebrania przywódcy Ukrainy w orderu Orła Białego za gloryfikację zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii. Krzysztof Zasadał.
6: Prezes towarzystwa twierdzi, że w obecnej sytuacji awantura z Polakami o historyczną siedzibę była władzą obwodu lwowskiego nie na rękę. Tym bardziej, że eksmisja wywołała reakcję bardzo wielu środowisk w Polsce. Emil Legowicz zwrócił uwagę na formę, w jakiej chciano rozwiązać umowę obowiązującą od 33 lat.
7: Bez żadnego pytania, bez żadnego uprzedzenia. Przychodzę, opieczętowuję drzwi, pismo, że za 7 dni mamy opuścić lokal.
6: Rada Obwodu Lwowskiego tłumaczyła, że preferencyjna umowa wygasła. Na razie została przedłużona o rok.
5: Po 17 Lewica zaprezentuje kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Według zapowiedzi Donalda Tuska także dziś powinniśmy poznać nazwisko wspólnego kandydata PSL-u i Koalicji Obywatelskiej. Kasper Wór- Rublewski.
1: Witam.
5: Kto jeszcze zwleka z podjęciem decyzji co do startu w Krakowie?
1: To Polska 2050. Według moich informacji najpóźniej jutro szef klubu poseł z Krakowa Paweł Ślis ma podjąć ostateczną decyzję w tej sprawie. Jednak wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, do niedawna lider Polski 2050, uważa, że jego ugrupowanie nie powinno brać udziału w tych wyborach. Z kolei były rajdowiec Rafał Sonik potwierdził informację, że rozważa start w wyborach i był do tego namawiany przez środowisko Koalicji Obywatelskiej. O tym, kogo będziemy wspierać, poinformuje premier, mówi wiceprzewodniczący partii Tomasz Siemoniak.
8: Będzie to kandydatura dająca nowy początek, zupełnie inną wizję, inny profil niż dotychczasowy prezydent.
1: A wszystko wskazuje na to, że Lewica po 17 zaprezentuje Darię Gosek-Popiołek jako kandydatkę na wyborach w Krakowie.
5: Ponad 400 studentek i studentów kierunków ścisłych, ekspertki technologiczne oraz przedstawiciele biznesu i nauki dyskutują w Krakowie o wyzwaniach na rynku pracy. W klubie Studio trwa konferencja Kobiety Rakiety, jedna z największych w Polsce spotkań poświęconych wspieraniu kobiet w branżach technicznych i naukach ścisłych.
9: Dziewczyny teraz już są bardziej świadome. Ta ścieżka zupełnie inaczej wygląda, ale fajnie jest pokazać, jak to kiedyś było, jak sobie ułatwić, tak nie wyważać drzwi otwartych na oścież, bo dziewczyny już mają jakby swoje sprawdzone rozwiązania.
10: Tutaj tak jesteśmy wszystkie razem i może dzięki takim wydarzeniom więcej kobiet w przyszłości będzie chciało studiować na kierunkach technicznych, bo myślę, że jest nas coraz więcej.
5: Przekonywały Elżbieta Markiewicz z Mentoring F2F oraz studentki Maria i Martyna.
2: Zachmurzenie umiarkowane do małego, na termometrach od 22 do 23 stopni Celsjusza, ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali i coraz więcej słońca na niebie. Do godziny 16 zaproszę Was do wzięcia udziału w ankiecie w sprawie tras turystycznych w Puszczy Kozienickiej oraz przypomnę o zapisach na maraton kajakowy na Wieprzu. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
0: Radio Impuls.

0: Choć nie mamy dzisiaj żadnego dnia przytulania i wyrażania miłości, to jednak mamy dzisiaj dzień cyrku bez zwierząt. To też jest w pewien sposób wyrażanie miłości wobec zwierzaków. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, to pamiętajcie, że przytulanie przez 20 sekund uwalnia oksytocynę. I ta może sprawić, że zaczniemy bardziej ufać komuś, kogo częściej przytulamy. Czy to dobry sposób? Myślę, że tak, bo na pewno należy ufać komuś, przed kim się otwieramy i z kim przytulać się chcemy. No tak to naukowcy wywnioskowali i wydedukowali. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Po reklamie.
0: Słoneczne popołudnie z coraz słabszym wiatrem, a z temperaturą w okolicach 22-23 stopni Celsjusza. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali i tak to do późnego popołudnia wyglądać mniej więcej będzie. Jeśli chodzi natomiast o wieczór, noc i przedpołudnie jutrzejsze, to jak zwykle zapraszam na wydłużoną prognozę już za godzinę.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest informacja dla wszystkich lokalnych turystów, którzy kochają własne tereny i własne szlaki, ale i nie tylko. Tym razem jest pytanie, jakich tras, ścieżek i udogodnień potrzebują turyści, którzy odwiedzają Puszczę Kozienicką? Odpowiedzi na to pytanie szukają samorządy Garbatki Letniska, Kozienic i Pionek wspólnie z leśnikami oraz Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych. Bowiem ruszyła właśnie anonimowa ankieta, która skierowana jest i do mieszkańców, i do turystów, która dotyczy jakości tych szlaków, oznakowania ich, no i także dalszego rozwoju tej całej infrastruktury turystycznej i rowerowej właśnie w regionie. No i potem te zebrane opinie, oczywiście mam nadzieję, że pomogą w planowaniu przyszłych inwestycji oraz pozyskiwaniu środków, między innymi z Unii, na rozwój Puszczy Kozienickiej. Wypełnianie ankiety zajmuje około 10 minut, a organizatorzy zachęcają wszystkich uczestników do podzielenia się swoimi uwagami i pomysłami. Link znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Ratusza.
1: Radio Impuls. J-Lo!

0: Jeszcze trwają, jeszcze można zapisać się na 8. edycję maratonu kajakowego na rzece Wieprzy. To jest oferta dla tych, którzy chcą połączyć i rekreację, i sportową rywalizację, no bo najwytrwalsi przepłyną nawet 100 kilometrów, no ponad 100 kilometrów, 104 tak wyliczono, z Lubartowa do Kośmina. Natomiast w Jeziorzanach wystartują ci, którzy zechcą pokonać nieco mniej, 43 kilometry. Najkrótszy bowiem dystans to 21 kilometrów z Baranowa do Kośmina. Przygotowano dla tych, którzy pływają po to, żeby po prostu zwyczajnie sobie pozwiedzać nasz region. Zawody odbędą się 27 czerwca, a dwa tygodnie wcześniej skończą się zapisy. O szczegółach przeczytacie na stronie lokalnej grupy działania Zielony Pierścień. Zatem jeszcze trochę czasu na zgłoszenie macie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Elton John i Britney Spears skończyli już prawie śpiewać swoją piosenkę Hold Me Closer. Za chwilę będzie krótki blok reklamowy, a później o 16:00 zapraszam na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: O reklamie.
0: Jest godzina 16:00, to jest Radio Impuls na 97,2 FM. Najwyższa pora na najnowsze wiadomości.
8: Zaczynamy od tragedii na drodze w powiecie ryckim. Dzisiejszego ranka auto osobowe nagle zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo w miejscowości Swaty. 78-letni kierowca szybko otrzymał pomoc i trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mieszkaniec z powiatu ryckiego nagle stracił panowanie nad pojazdem. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tragedii. Działania mundurowych nadzoruje prokurator. Teraz zwracamy się do kierowców, którzy regularnie korzystają z drogi łączącej Kurów i Wąwolnicę. W ten wtorek rozpocznie się kolejny etap remontu tej trasy i na ponad 2-kilometrowym odcinku ruszą prace związane z przebudową jezdni. W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, a na wybranych fragmentach drogi powiatowej pojawią się zwężenia spowalniające przejazd. Służby apelują, by od jutra jechać szczególnie ostrożnie drogą z Kurowa do Wąwolnicy.

0: Miniony weekend upłynął pod znakiem obchodów stulecia spółdzielni mleczarskiej Ryki. Jubileusz świętowano zarówno w samych Rykach, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę, jak i w motoparku Ułęż, gdzie odbył się piknik dla pracowników, mieszkańców i sympatyków spółdzielni. Przedstawiciele firmy podkreślają, że sukces przedsiębiorstwa od wielu lat opiera się na ścisłej współpracy z lokalnymi dostawcami mleka oraz silnych związkach z regionem, mówi wiceprezes zarządu spółdzielni mleczarskiej Ryki Krzysztof Kłos.
1: Jesteśmy bardzo dumni z tego, że prowadzimy firmę tutaj w Rykach, w sercu Lubelszczyzny, Zielonej Lubelszczyzny. Dzisiejsze miejsce też jest nieprzypadkowe. Motopark Ułęż pokazuje, jak piękne zielone tereny są wokół nas i właśnie na tych terenach nasi hodowcy wypasają bydło, hodują bydło, produkują mleko. Wysokiej jakości mleko, które my przetwarzamy, ale też wspomniała Pani o odpowiedzialności społecznej. No tak, chcemy być firmą, która przede wszystkim żyje w symbiozie z naszym lokalnym otoczeniem. Bardzo duży nacisk kładziemy na inicjatywy lokalne. Chcemy je wspierać, rozwijać i być firmą odpowiedzialną lokalnie.
0: Organizatorzy zapowiadają, że obchody setnej rocznicy działalności spółdzielni będą kontynuowane także w kolejnych miesiącach. Miłośnicy fotografii i lokalnych krajobrazów mogą ponownie spróbować swoich sił w konkursie promującym krainę lesowych wąwozów. Wystartowała kolejna odsłona zabawy, której celem jest zachęcenie do odkrywania najciekawszych zakątków regionu. Aby wziąć udział, wystarczy odwiedzić jedno z miejsc objętych akcją, wykonać zdjęcie w przygotowanej na miejscu ramce i podzielić się fotografią wraz z krótką relacją z wizyty. Organizatorzy przygotowali dla uczestników różnorodne nagrody, w tym pobyty w obiektach turystycznych, bilety do atrakcji rekreacyjnych oraz regionalne upominki. Na zgłoszenia czekają do końca czerwca. Laureatów poznamy na początku lipca. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
2: Maja Chwalińska planuje kilkudniowy wyjazd, by odpocząć i, jak sama mówi, mieć energię na nowe wyzwania. Nasza nowa gwiazda tenisa wróciła do Polski z Paryża. W turnieju French Open na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce.
3: Po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło. Złożyła w całość, więc myślę, że zdecydowanie po prostu ciężka praca, cierpliwość i tak się ułożyło.
2: W najnowszym notowaniu listy WTA Maja Chwalińska awansowała ze 114 na 21 miejsce. Wcześniej nigdy nie plasowała się w najlepszej setce. Gratulujemy i prosimy o jeszcze. Ponad 2,5 tysiąca komentarzy i uwag złożono w sprawie nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Zgodnie z projektem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby 18-miesięczne. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą uwagi i co na to resort zdrowia?
4: Bardzo często tego, że 18 miesięcy to za mało czasu, żeby dokładnie przygotować przyszłe położne do pracy.
5: Jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły, którą powinna położna mieć.
4: Tak przekonuje położna Agata Semik. Tymczasem wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka deklaruje, że zapisy ustawy mogą się jeszcze zmienić.
6: Będziemy się po 15 czerwca spotykać ze środowiskiem, natomiast zależy mi na tym, żeby w lipcu weszło to na stały Komitet Rady Ministrów.
4: Ostatni dzień na składanie uwag do nowych przepisów dotyczących położnych to następny poniedziałek.
2: Sypel helski będzie większy. Z dna morza specjalne pogłębiarki wydobędą piasek, który zostanie przetransportowany na plażę. Rury potrzebne do tej operacji już leżą na piasku, co zauważalnie zmienia krajobraz.
7: Właśnie zwróciłyśmy na nią uwagę, tak, przeszkadza trochę. Psuje widok.
8: Ale to w ogóle jest ostatni moment, żeby tutaj siedzieć jeszcze. Ruszy refulacja, czyli powiększanie plaży. Wysypią tutaj tony piasku.
7: No, jeśli będzie więcej miejsca, to zawsze latem, tak, jakie są tłumy ludzi, to będzie przyjemniej.
9: Plaża będzie większa, to więcej osób będzie mogło tutaj przychodzić, popatrzeć sobie na fajną wodę.
2: Usłyszał od wypoczywających w Helu nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Ciepłe popołudnie, bo myślę, że temperatura do 23 stopni to jest naprawdę ciepło. Na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, na niebie coraz więcej słońca, zachmurzenie praktycznie małe. No i tak to będzie do zakończenia tej godziny. Mam nadzieję, że nic się nagle nie zmieni. I też w tej godzinie, już za kilkanaście minut, nasza wydłużona prognoza pogody. W ostatniej godzinie naszego popołudnia zaproszę Was na wystawę dla grzybiarzy w Kozienicach oraz sprawdzimy, co dalej z przejściem podziemnym na stacji kolejowej w Garbatce Letnisku. Do 17 zaprasza Wojtek Bednarczyk.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: co zrobić, by wyglądać na mniej lat, by wyglądać młodziej? Mówić po prostu, że się ma 10 lat więcej. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o sen tym razem i tym razem również chodzi o to, żebyśmy czuli się młodsi, żebyśmy wyglądali na młodszych i żeby nasz organizm tak szybko się nie starzał. Nowe badania znów wskazują, że zbyt krótkie spanie, ale uwaga, także i zbyt długie spanie może przyspieszać procesy starzenia się w organizmie. No tego raczej taki średnio inteligentny człowiek mógłby się domyśleć. Najlepszy zakres snu, uwaga, to około 6,5 godziny do prawie 8 na dobę, jednak długość tego optymalnego odpoczynku oczywiście dla każdego może być inna. Naukowcy podkreślali jednak, że organizm każdego człowieka funkcjonuje nieco inaczej, lecz mniej więcej lekko ponad 6 godzin, niespełna 8, to jest ten optymalny czas, jaki powinniśmy wykorzystać na sen, aby się nie zestarzeć zbyt szybko.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
0: Czy to będzie pogodowe love w naszej wydłużonej prognozie? Już sprawdzam i informuję. Do końca dnia, do zachodu słońca, do 20.45. Piękne słońce, więc można sobie szukać spokojnie miejsca na oglądanie tego zachodu. I przy okazji, jeśli macie takie fajne miejsce, to podzielcie się z nami, piszcie na redakcja@radioimpuls.pl. Chętnie się wybiorę, jeśli tylko pogoda będzie sprzyjać. Dziś już pewnie nie dam rady, choć kto wie, jak napiszecie, może się coś wyklaruje. Jeśli chodzi o pogodę, to ona się będzie klarowała w następujący sposób. Wieczorem oczywiście i w nocy temperatura spadnie, ale nie aż tak bardzo, żeby było strasznie zimno. Warto spać przy otwartym oknie. 11-12 nad ranem. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to nad ranem będzie wyglądało to na zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia temperatura jeszcze wyższa niż dzisiaj, do 26, może 27 stopni. Dopiero wieczorem, póki co na razie w okolicach godziny 18, synoptycy zapowiadają opady deszczu i burze.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Czy każdy grzybiarz zna, jak brzmi piosenka grzybiarza? To piosenka Remiusis, która w refrenie śpiewa "Kiedyś cię znajdę". Koniec żartów, czas na poważne rzeczy. Jak bezpiecznie zbierać grzyby i unikać groźnych zatruć? To pytanie wraca do nas z każdym sezonem, a grzybiarzy przecież nie brakuje. Druga strona medalu to jak nie zgubić się w lesie, ale o tym jeszcze też będziemy mówić, lecz nie dzisiaj. Teraz o grzybach. Odpowiedzi na te pytania, które zadałem na początku, czyli jak bezpiecznie zbierać grzyby i unikać tych groźnych zatruć, można znaleźć na wystawie "Poznaj grzyby, unikniesz zatrucia", którą otwarto w Starostwie Powiatowym w Kozienicach. Tę ekspozycję przygotowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach we współpracy z Nadleśnictwem Kozienice. No i w taki całkiem przyjemny sposób pokazuje i trochę też uczy o gatunkach jadalnych, niejadalnych i trujących, na jakie można się natknąć podczas grzybobrania. No, zwiedzający mogą też obejrzeć ponad 60 modeli grzybów, a więc nie tylko teoria, ale również poniekąd praktyka i też specjalnie przygotowaną aranżację prezentującą roślinność leśną, szczególnie tą podłoża, czyli runa leśnego i gatunki drzew także spotykane w lokalnych lasach. W programie znalazła się również taka prelekcja poświęcona roli grzybów w całym leśnym ekosystemie, a więc pełna wiedza, nie tylko to, które grzyby zrywać, a które nie. Ta wystawa w sali konferencyjnej Kozienickiego Starostwa będzie dostępna do piątku 12 czerwca, a więc jeszcze kilka dni macie, żeby się zdecydować na sprawdzenie tego miejsca.

0: W Puławach było słychać, jak spadł kamień z serca mieszkańcom Garbatni, Letnisko, ale nie tylko im, bo również odwiedzającym to miejsce, gdy została ogłoszona informacja o tym, że zostanie zrealizowana bardzo długo wyczekiwana od lat inwestycja. Chodzi o podziemne przejście pod torami kolejowymi. Samorząd, przypomnę, od dawna zabiegał o tą inwestycję, a teraz informuje, że projekt zyskał w końcu poparcie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. No i to nowe przejście podziemne połączy ulicę Kolejową z ulicą Hanki Lewandowicz i będzie też dostosowane oczywiście do potrzeb osób niepełnosprawnych. No nie muszę chyba mówić, jak ważne jest to przejście, jak ważna jest to inwestycja dla bezpieczeństwa, również ułatwi mieszkańcom przemieszczanie się przede wszystkim między dwoma częściami Garbatki Letniska. Póki co przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu, a potem już tylko projekty i zabrać się za robotę. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Call Me śpiewa Blondie, tylko pod jaki numer chciałoby się zapytać? A proszę bardzo, jeśli nie numer, to może być adres mailowy. Przypominam, że czekam na propozycje waszych fajnych miejsc na oglądanie na przykład zachodu, wschodu też, słońca. To tak przy okazji. Przy okazji także informuję, że dobiegło nasz spotkanie dzisiaj poniedziałkowe, popołudniowe, już praktycznie końca. Za chwilę będą wiadomości o 17. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam. Do usłyszenia jutro o 12.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
12: Bez względu na to, czy jesteście po pracy, czy jeszcze obowiązki was trzymają, informuję, że minęło 17, czas na najnowsze wiadomości.
13: Awaria wodociągowa w Puławach. Jak podaje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie, bieżącej wody nie mają aktualnie mieszkańcy budynków przy ulicach Krańcowa 21 i 23 oraz Cichockiego 10 i 12. Dostawa kranówki powróci, gdy tylko zostanie usunięta awaria. Słuchacie wiadomości Radia Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Policjanci z Lubartowa zatrzymali osobę podejrzewaną o serię podpaleń na terenie gminy Niedźwiada. Od kilku tygodni służby regularnie interweniowały tam przy pożarach traw, nieużytków oraz terenów leśnych. Śledczy ustalili, że za wzniecaniem ognia mogła stać 51-letnia mieszkanka gminy. Kobieta została zatrzymana w ubiegły weekend w pobliżu miejsc, gdzie doszło do kolejnych pożarów wymagających interwencji strażaków. Według ustaleń funkcjonariuszy podejrzana poruszała się po okolicy rowerem. Usłyszała kilkadziesiąt zarzutów związanych z podpaleniami, do których dochodziło od końca marca do końca maja. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. A skoro mowa o bezpieczeństwie, warto przypomnieć o zagrożeniu, które mimo upływu lat wciąż można spotkać w naszym regionie. Chodzi o niewybuchy i niewypadki.

0: pozostały z czasów II wojny światowej. Takiego odkrycia dokonano w minionych dniach w Opolu Lubelskim. Podczas prac ziemnych prowadzonych w rejonie Parku Miejskiego znaleziono pocisk artyleryjski. Na miejsce skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego. O tym, jak należy się zachować w takiej sytuacji, mówi nadkomisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
1: Apelujemy o zachowanie ostrożności i każdorazowe zgłaszanie znalezisk, które wzbudzają podejrzenie, że mogą być niebezpieczne. Takich przedmiotów nie należy samodzielnie przenosić, zabezpieczać ani próbować rozbrajać. Należy wykonać telefon na numer 112, zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych i pod żadnym pozorem nie dotykać tych przedmiotów.
0: Na zakończenie wracamy do tematu jubileuszu spółdzielni mleczarskiej Ryki. W minioną sobotę rozpoczęły się obchody stulecia działalności firmy, którym towarzyszyły m.in. koncerty, pokazy lotnicze i rodzinny piknik w motoparku Ułęż. Jak podkreśla prezes zarządu spółdzielni mleczarskiej Ryki, Patryk Marek Ćwikła, świętowanie setnych urodzin spółdzielni potrwa jeszcze przez dłuższy czas.
2: Możemy dzisiaj tutaj świętować ten setny jubileusz. Dopisało bardzo, bardzo dużo ludzi. Cieszymy się, że pogoda dopisała. No i to jest dla nas sygnał, że nasze sery są rozpoznawalne w Polsce i ta impreza okazała się świetną promocją naszej marki. Może jeszcze wrócę, nasz jubileusz trwa cały rok. Dzisiaj jest to główne święto, kiedy zorganizowaliśmy tę imprezę dla uhonorowania naszych dostawców, pracowników, emerytów. Natomiast my świętujemy cały rok. Z tej okazji przeprowadziliśmy rebranding opakowań. Komunikujemy to w naszych przekazach reklamowych, komunikujemy to na opakowaniach, więc święto jubileuszu stulecia marki spółdzielni mleczarskiej Ryki trwa cały rok.
0: A teraz zamykamy część regionalną i przenosimy się do wiadomości krajowych oraz międzynarodowych.
3: Śląska Krajowa Administracja Skarbowa nałożyła 20 milionów złotych kary dla firmy, która naruszyła unijne sankcje wobec Rosji.
4: Jak informuje nasz reporter Marcin Buczek, przedsiębiorca sprzedawał luksusowe samochody.
5: Auta miały trafiać przez Białoruś do Rosji i tam były rejestrowane. Według ustaleń pracowników Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego przez 6 miesięcy w 2023 roku firma sprzedała poza Unię Europejską ponad 170 samochodów oraz motocykl. Ich wartość to 19 milionów euro. Chodzi o złamanie unijnych przepisów z 2014 roku, które zakazują m.in. sprzedaży i dostawy towarów luksusowych do Rosji.
4: O czym marzy teraz Maja Chwalińska?
3: O to, co sama przyznała nasza nowa gwiazda tenisa po powrocie z Paryża.
6: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. Kompletny wypoczynek nad morzem.
3: Więc najpierw bryza i luz.
4: A później trawa na Wimbledonie. Polacy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
3: Przeciętny polski pracownik spędza w pracy średnio 38 godzin tygodniowo. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
4: Igor Skrzypek. Igorze, jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami?
7: Najkrócej pracują Holendrzy, niespełna 30 godzin tygodniowo, czyli ponad 8 godzin krócej niż Polacy. Więcej czasu w pracy od nas spędzają tylko Litwini, Bułgarzy, Rumuni i Łotysze. Na polski wynik wpływają m.in. pracujący w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oni spędzają w pracy więcej niż ci zatrudnieni na etacie. Inna sprawa, że coraz więcej i dłużej pracują seniorzy.
8: Jak sobie spojrzymy na liczbę osób, które są w tej chwili w wieku emerytalnym i są aktywne zawodowo, to już, jak dobrze pamiętam, przekraczamy 800 tysięcy.
7: Podkreśla członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek. Do tego w Polsce wyjątkowo niepopularne jest pracowanie na niepełny etat. Takich możliwości jest nad Wisłą niewiele. Nieco ponad 6% pracowników zarabia w ten sposób, zdecydowanie poniżej unijnej średniej, która wynosi niemal 18%.
3: Czujecie się przepracowani? Pytamy też o to przechodniów.
9: Czy uważa pan, że pan pracuje za dużo?
10: Zdecydowanie nie, jestem na L4.
4: Zdarzają się i takie przypadki.
3: To co, więcej zdrowia?
4: Tak.
3: Mniej pracy życzymy.
11: Przed nami pogodny wieczór i noc, a temperatura minimalna nad ranem może spaść w regionie do 10 stopni Celsjusza. Jutro pojawi się deszcz, to zwłaszcza po południu i wieczorem, a jeśli chodzi o temperaturę, to ona tuż przed deszczem może wynosić nawet 28 stopni w Kazimierzu i Lubartowie do 29 stopni w Puławach. I to jest ten moment, w którym trzeba jasno powiedzieć. Dzień dobry w poniedziałek, to jest 8 czerwca, jesteśmy po długim weekendzie. Seweryn i Medard dzisiaj świętują, mamy też Dzień Informatyka. No to informacyjnie mówię, że właśnie oficjalnie otwieramy po godzinach. Łukasz Tymków, zapraszam. Muzyka wybrana
12: dla ciebie. Radio Impuls. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

już właściwie od kilku lat mamy tak zwane paragony grozy i teraz do nich dołączają też opłaty za parkowanie. W jednym z portali internetowych pewna turystka, która była teraz w długi weekend nad polskim morzem, podzieliła się tym, ile płaciła za parkingi przy plaży. To było kilkadziesiąt złotych, od 30 do 40 dokładnie, za cały dzień pozostawienia auta blisko plaży. Coś mi się wydaje, że w tym roku nie tylko piasek będzie parzył nad Bałtykiem.

0: Impuls. Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. Słuchasz Radia Impuls.

0: Czas obiadu już dawno za nami, ale będzie o tym, co zamówił jeden z najsłynniejszych gitarzystów, będąc niedawno na Śląsku, a dokładniej w Gliwicach i w Katowicach. To tam właśnie w tym drugim mieście odwiedził jedną z restauracji, w której był 13 lat temu. I podobnie jak wtedy zamówił ponownie pierogi z mięsem, a także placki z gulaszem wołowym. Podobno smakowało. No.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Za chwilę u nas kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, a po 19 oczywiście będziemy kontynuowali taką próbę, mam nadzieję, udaną relaksowania Was po pierwszym dniu, po kilku ładnych dniach wolnego, czyli po długim weekendzie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 18, przed nami najnowsze wydanie wiadomości.
4: Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 37-letni kierowca taksówki, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Zginęły dwie osoby.
5: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie obywatela Turcji.
4: A tę sprawę śledzi Michał Krasoń.
6: Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna został dziś przesłuchany, nie ustosunkował się do przedstawionego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura rejonowa w Wołominie skierowała już do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla mężczyzny. Do tragedii doszło w sobotni wieczór w Ząbkach. Kierowca taksówki chciał skręcić w lewo ze skrajnego prawego pasa jezdni. W trakcie wykonywania tego manewru w jego samochód uderzyło rozpędzone Audi. Tym autem podróżowało trzech mężczyzn. Dwaj z nich w wieku 22 i 23 lat zmarli po przewiezieniu do szpitala. Trzeci nadal walczy o życie.
5: Będzie pula darmowych biletów dla młodzieży na podróże koleją. Młodzi pasażerowie z Polski i Niemiec zyskają możliwość bezpłatnej jazdy pociągami po obu krajach.
4: Podczas posiedzenia unijnych ministrów transportu w Luksemburgu minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił tę inicjatywę.
5: A na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
7: Jeszcze w tym roku ruszy konkurs, w którym osoby poniżej 27 roku życia będą mogły zdobyć darmowe bilety na 7 dni podróży wszystkimi kategoriami pociągów.
8: W puli jest 60 tysięcy biletów do podróżowania przez Niemców w Polsce i przez młodych ludzi z Polski po Niemczech.
7: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W przypadku sukcesu Ministerstwo Infrastruktury planuje kolejną inicjatywę wspólnie z Francją.
5: Polacy to prawdziwi pracusie.
4: Przypominamy, że z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że jesteśmy w czołówce najdłużej pracujących narodów w Unii Europejskiej.
5: W ubiegłym roku polscy pracownicy przepracowywali średnio 38 godzin w tygodniu.
4: Trochę dłużej niż w Polsce pracuje się na Litwie, Łotwie, w Bułgarii, a także Rumunii.
5: A jaki mamy stosunek do pracy?
9: Lubię, ale będę musiał ze względu na kontuzję zmienić.
10: Uważają panie, że pracują za dużo?
11: Zdecydowanie.

0: takie mamy czasy.
1: Godziny pracy są takie, jakie są, czy nie czasami cały dzień, tak jak ja zaczynam pracę od 11 do 18. Chciałabym zupełnie coś innego robić. Ciągle szukam i no chciałabym się zatrzymać, żebym poczuła, że to jest to miejsce.
2: Średnia unijna w ubiegłym roku wynosiła 35 godzin. Najkrócej pracowały osoby zatrudnione w Holandii, Danii i Belgii.
3: Przed nami pogodny wieczór i noc, a temperatura minimalna nad ranem może spaść w regionie do 10 stopni Celsjusza. Jutro pojawi się deszcz, to zwłaszcza po południu i wieczorem, a jeśli chodzi o temperaturę, to ona tuż przed deszczem może wynosić nawet 28 stopni w Kazimierzu i Lubartowie do 29 stopni w Puławach. Pogodzie na razie jeszcze lato, choć podobno będą zmiany, ale bez zmian u nas w pogodzinach. Na pewno będzie całe mnóstwo dobrego klimatu muzycznego i czas na to, żeby się zrelaksować po pracy. To poniedziałek, 8 czerwca, a ja nazywam się Łukasz Tymków.
4: Radio Impuls.

0: Mówiłem o tak zwanych paragonach grozy, ale są miejsca na świecie, gdzie dużo bardziej zniechęca się turystów do odwiedzania ich. I tak jest na przykład w słynnym kurorcie Lanzarote. Wyobraźcie sobie, że miejscowi mają już tak dosyć przepełnionych plaż i tłumu wszędzie, że zaczynają zaklejać skrzynki na klucze, to z tych mieszkań, które się wynajmuje, albo na przykład wieszają banery: turyści, wracajcie do domu. Do tego wszystkiego pojawiły się ostatnio nawet informacje o tym, że brakuje tam wody. Problem się pogłębia, no bo jednak gospodarka Wysp Kanaryjskich oparta jest na turystach. I tu Kanary mają troszkę wspólnego z kanibalami, no bo oni też żyją głównie z turystów.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: takes me home. Czas obiadu już dawno za nami, ale będzie o tym, co zamówił jeden z najsłynniejszych gitarzystów, będąc niedawno na Śląsku, a dokładniej w Gliwicach i w Katowicach. To tam właśnie w tym drugim mieście odwiedził jedną z restauracji, w której był 13 lat temu. I podobnie jak wtedy zamówił ponownie pierogi z mięsem, a także placki z gulaszem wołowym. Podobno smakowało. A u nas za chwilę coś lekko strawnego, oczywiście pod kątem muzycznym.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Za chwilę u nas kolejna porcja wiadomości z kraju i ze świata, a po 19 oczywiście będziemy kontynuowali taką próbę, mam nadzieję, udaną relaksowania Was po pierwszym dniu, po kilku ładnych dniach wolnego, czyli po długim weekendzie.

0: Radio Impuls.
1: Kiedyś to był czas na tak zwaną wieczorynkę, a u nas to jest czas na najnowsze wiadomości. Minęła 19.
2: Jest nowy sędzia, który ma decydować o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry.
3: Do sprawy wylosowany został Tomasz Grochowicz, sędzia, który w marcu ubiegłego roku odmówił aresztowania Zbigniewa Ziobry na wniosek Sejmowej Komisji Śledczej.
2: Sprawa wydania Ena za byłym ministrem zacznie się od nowa. Prowadząca ją od lutego sędzia została wyłączona ze sprawy z powodu posiadania akcji telewizji, w której zatrudnił się Ziobro. Jutro o tej porze będziemy już znać nazwiska członków kolejnej misji księżycowego programu Artemis.
4: NASA oficjalnie ogłosi 4 astronautów, którzy prawdopodobnie w przyszłym roku wyruszą w lot, który ma przybliżyć powrót człowieka na Księżyc.
3: Przygotowania śledzi Grzegorz Jasiński.
4: Lot tylko na orbitę Ziemi będzie poświęcony testom potencjalnych lądowników i prawdopodobnie też skafandrów kosmicznych. W załodze muszą być więc astronauci z doświadczeniem pilotażu i spacerów kosmicznych. Wiadomo, że miejsce powinien otrzymać przedstawiciel Europejskiej Agencji Kosmicznej, która buduje moduły serwisowe pojazdu Orion. Tu najczęściej wskazuje się na astronautę z Niemiec, Aleksandra Gersta. Wspomina się też o szansach Włoszki Samanty Cristoforetti. Ciekawe, jakie będą rozstrzygnięcia.
2: No i powtórzę, jutro o tej porze będziemy już wiedzieć. Z nami jest już Marlena Chudzio.
3: A w centrum naszej uwagi kobiety.
5: Tak będzie w Bielsku Białej podczas 5. Festiwalu Monodramów Kobiecych Mała Czarna. Zobaczymy 7 popisów aktorskich w wykonaniu charyzmatycznych, hipnotyzujących kobiet. Na start dziś wieczorem sztuka Kobieta pracująca powraca w wykonaniu Elizy Borowskiej. W czwartek zaczynają się opolskie konfrontacje teatralne. Będzie różnorodnie, zapowiadają organizatorzy.
6: Przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Kraty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach. Ale też będą przedstawienia skromniejsze i z Teatru Lalkowego, jak w Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie.
5: Zachęca przewodnicząca jury konkursu Klasyka Żywa Maryla Zielińska. To już 50. edycja tej imprezy. A na koniec także miły akcent jubileuszowy. Stworzył Kleksa, Franka Kimono, Szpicbródkę i wiele innych pięknych ról teatralnych i filmowych. Piotr Frączewski kończy dziś 80 lat. Doceniamy różnorodność jego talentu.
7: Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.
5: Nie wiem jak z tym karate.

0: szarpę, ale mistrz na pewno. Wszystkiego najlepszego.
1: Do końca dnia nie powinno padać. Podobna pogoda utrzyma się w nocy. Jutro przed południem w regionie również możliwe będą jeszcze całkiem spore przejaśnienia, ale stopniowo od południa zacznie przybywać chmur na niebie. No i zwłaszcza w Puławach czy też Lubartowie spodziewamy się opadów deszczu, które mogą potrwać nawet do późnego wieczora. Jeśli chodzi o temperaturę, one maksymalnie jutro będą wynosiły od 28 stopni w Kazimierzu do 29 w Puławach. Dla mnie godzina 19 to jest taka granica między popołudniem a wieczorem. A więc witam Was wieczorem w poniedziałek 8 czerwca. Gdyby ktoś potrzebował jakiegoś dnia do świętowania, jest dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. A przed nami całe morze fajnej muzyki, na którą zaprasza Was Łukasz Tymków.
2: Radio Impuls.

0: Oprócz doskonałej muzyki do tego, aby się zrelaksować, żeby po prostu poczuć się fajnie wieczorem, w Radio Impuls teraz też ważne informacje. Ruszyły już badania gospodarstw rolnych. Te prowadzi Główny Urząd Statystyczny. Przypominamy, że udział w tym badaniu jest obowiązkowy. O tym, jak ono dokładnie wygląda, dowiecie się od nas po 21:00. To będzie wieczór reporterów i dziennikarzy w Radio Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
7: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
6: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
7: No, no.
8: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
9: Po reklamie.

0: 40 tysięcy euro stracił jeden z mieszkańców powiatu ryckiego. No i niestety znów internet tutaj odgrywał główną rolę, oczywiście wraz z oszustami. I w tych kwestiach naprawdę trzeba uważać, zarówno my, jak i policjanci przypominają, żeby być naprawdę ostrożnym, zwłaszcza podczas internetowych zakupów. Ten temat powróci u nas po 21:00. To będzie godzina z podsumowaniem najważniejszych informacji z całego dnia naszych dziennikarzy i reporterów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Po reklamie.
4: Jest 20. Wiadomości teraz u nas w radiu, a potem najnowsza prognoza pogody.
5: Krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek, która reprezentuje w Sejmie klub Lewicy, będzie kandydatką tej formacji w wyborach na stanowisko prezydenta stolicy Małopolski.
6: A to już 9. osoba, która zapowiedziała walkę o fotel w krakowskim magistracie.
5: Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym.
7: Swoją kandydaturę w Nowej Hucie zaprezentował dziś wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory chęć kandydowania ogłosili oprócz niego Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z Partii Razem, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, aktywistka Marianna Schreiber oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Data przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana. Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.
6: Eskalacja napięcia po 100 dniach wojny.
5: Po wymianie ognia między Iranem a Izraelem, Teheran oskarża USA o zdestabilizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
6: Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
8: Nikt nie wierzy, że Izrael podejmuje jakiekolwiek działania bez wcześniejszej koordynacji i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, powiedział rzecznik MSZ w Teheranie, obwiniając USA za kolejną eskalację. Prezydent USA Donald Trump wezwał natomiast dziś Izrael i Iran, by natychmiast przestały strzelać. Trump podkreślił, że negocjacje trwają, choć ignorancja lub głupota mogą stanąć im na drodze. Sprawy powinny potoczyć się szybko, powiedział Trump kolejny raz, sugerując, że wkrótce może dojść do podpisania porozumienia pokojowego.
6: Słodko w ustach od pysznych, soczystych truskawek. Sezon na te owoce w pełni. W zachodniopomorskim sroga zima wpłynęła nieco na jakość upraw, ale większość sadzonek jest w dobrym stanie.
9: Truskawka to jest miękki owoc. Wystarczy, że kiedy ona dojrzewa, spadną deszcze albo za dużo deszczy takich ulewnych, no i wtedy już mamy po sezonie. A dla nas najlepsza pogoda, jaka by była teraz, to żeby świeciło słońce, jak najmniej opadów. Ładnie podejrzewane truskawki są odmiany, które są mniej odporne na przymrozki. W tym roku mieliśmy zimę taką, że u nas akurat nie było pokrywy śnieżnej i przymrozki były do minus 20. To jedna odmiana nam przymarzła. Ale mamy 3 odmiany i 2 są ładne.
6: Dla odmiany na tym świecie przynajmniej od truskawek niech zrobi się ładnie. Usłyszała Anna Pałamer od plantatora z Wełtynia pod Gryfinem Tomasza Wiatraka.
4: Dziesięć stopni Celsjusza to będzie minimalna temperatura nad ranem. Oczywiście w wielu miejscach może być zdecydowanie cieplej. Czeka nas jednak zarówno pogodny wieczór, jak i noc. Jutro od południa zacznie przybywać coraz więcej chmur, no i spodziewamy się opadów deszczu i to dosyć intensywnych, zwłaszcza pod wieczór. Mam nadzieję, że możecie już śmiało powiedzieć, no teraz możemy sobie odpocząć. I ten odpoczynek najlepiej zaplanować razem z nami. Trwa po godzinach. Ja nazywam się Łukasz Tymków i jestem z wami w poniedziałek, 8 czerwca.
10: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: teraz wybierzemy się na rysy po stronie słowackiej. Tam wielka awantura o starą toaletę drewnianą, która stała po tej stronie Tatr. Nie trzeba było długo czekać, żeby internauci zaczęli się po prostu irytować tą sytuacją. Komentowali w mediach społecznościowych, że zniknęła część historii, że miejsce miało klimat. No ja sobie tak myślę, że zwłaszcza ten zapachowy. To może jednak zamiast na nos rzucimy coś na uszy. To będzie kolejna porcja fajnej muzyki u nas.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.

Niedawno w mediach społecznościowych natknąłem się na zwierzenia obcokrajowców, którzy przeprowadzili się do Polski. No i wszyscy oni chwalą, że jest u nas i czysto, i bezpiecznie, i że wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie, a kraj rozwija się jak długi i szeroki. Jeden Nowozelandczyk, na przykład na Instagramie, powiedział, że dla niego najbardziej kojącym miejscem w mieście jest mały sklep spożywczy z zielonym szyldem, a to dlatego, że można go w Polsce spotkać co kilkaset metrów, więc nigdy się nie zgubisz. Swoją drogą, gdybyśmy kolonizowali Księżyc, to z pewnością jedną z pierwszych rzeczy, którą tam przywieziemy, będzie blik i właśnie ten sklep.

0: reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.

0: oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach 21, poniedziałek 8 czerwca, czas na wiadomości.
6: Wschodnia obwodnica Wrocławia zostanie połączona z autostradą A4. Podpisany został dziś list intencyjny w tej sprawie. Droga będzie miała 3,5 kilometra. O szczegółach opowie nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, co konkretnie zmieni ten łącznik?
7: To bardzo dobra wiadomość, bo kiedy łącznik powstanie, kierowcy jadący obwodnicą będą mieć wybór. Albo jechać Aleją Karkonoską w stronę centrum, albo w stronę autostrady na nowy węzeł na wysokości punktu poboru opłat Karwiany. W ten sposób chcemy odkorkować węzeł Bielański, mówił dziś we Wrocławiu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
8: Robimy wszystko, aby poprawić po pierwsze komunikację, poprawić połączenia, ale również, żeby poprawić bezpieczeństwo.
7: Ostatni odcinek wschodniej obwodnicy powinien być gotowy w 2028 roku. Trochę później łącznik z autostradą. Obie inwestycje bez wątpienia wpłyną na odkorkowanie Ołtaszyna, więc mieszkańcy nie mogą się doczekać.
9: Jeśli to będzie zrobione, to tu będzie o połowę ruchu będzie mniej.
10: Jest straszna tragedia. Non-stop samochody, non-stop.
7: Łącznik będzie kosztował 54 miliony złotych.
6: To już w najbliższy czwartek po Krakowie będzie harcował Lajkonik. Uderzenie jego buławy, przypomnę, ma przynieść szczęście na cały rok. Do wielkiego widowiska szykują się odtwórca roli, a także włóczkowie i orkiestra.
11: Ostatnie przygotowania do Lajkonika to są oczywiście próby w Muzeum Krakowa, orszak ćwiczy tańce, no i ćwiczy sam Lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry.
12: Ciężka rola, przyznaję szczerze, zobaczymy jak pogoda w tym roku, bo w zeszłym roku narzekałem, bo był upał.
13: Pamiętam.
12: No więc właśnie, więc teraz kwestia jest taka, czy nie będę jak klasyczny Polak, nie będę narzekał, że jest deszcz. Zobaczymy.
6: Najważniejsza zawsze jest oczywiście pogoda ducha. Z Mariuszem Glonkiem, który po raz czwarty wcieli się w rolę Lajkonika, rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
5: Wieczorem zachmurzenie małe bez opadów. Temperatura spadnie do około 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni. Noc pogodna z dobrą widzialnością i stabilnym ciśnieniem. Jutro w Puławach słonecznie i sucho. Temperatura maksymalna około 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. Warunki biometeorologiczne korzystne. Poniedziałek po 21, więc zaczynamy wieczór reporterów. Sprawy z naszych wiadomości. Zapraszam do 22.

W miniony długi weekend w centrum Opola Lubelskiego ujawniono groźne znalezisko. Podczas prac budowlanych prowadzonych w piątek, 5 czerwca, w Parku Miejskim wykopano pocisk artyleryjski pochodzący prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Potwierdził to policyjny funkcjonariusz specjalizujący się w rozpoznaniu materiałów wybuchowych. Teren natychmiast zabezpieczono, a dostępu pilnowali policjanci do czasu przyjazdu patrolu saperskiego. Policja przypomina, że wojenne niewybuchy, nawet jeśli mają kilkadziesiąt lat, wciąż mogą być śmiertelnie niebezpieczne, a ich strefa rażenia może sięgać nawet kilkuset metrów. Jeśli podczas spaceru, prac w ogrodzie czy robót ziemnych natraficie na przedmiot przypominający niewybuch, nie dotykajcie go, nie przenoście i nie próbujcie rozbrajać. W miarę możliwości zabezpieczcie miejsce przed dostępem osób postronnych, szczególnie dzieci, i jak najszybciej powiadomcie policję.

0: powiecie opolskim na gorącym uczynku przyłapano nietrzeźwego traktorzystę. Ciągnik rolniczy jechał całą szerokością drogi przez Borów w gminie Chodel. Zareagowali świadkowie, którzy przerwali jego podróż i powiadomili policję. Jak się okazało, kierowca miał we krwi ponad 2 promile alkoholu, nie miał za to uprawnień do kierowania pojazdami, a sam ciągnik miał zatrzymany dowód rejestracyjny. Mężczyzna odpowie przed sądem, grożą mu nawet 3 lata więzienia. Policja chwali postawę świadków i podkreśla, że dzięki takim interwencjom na drogach może być bezpieczniej.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słucha.

0: Mieszkaniec powiatu ryckiego stracił blisko 40 tysięcy euro po tym, jak padł ofiarą oszustwa przy zakupie ciągnika rolniczego przez internet. Mężczyzna znalazł atrakcyjną ofertę na zagranicznym portalu ogłoszeniowym. Sprzedawca podający się za niemiecką firmę wzbudził jego zaufanie, a po ustaleniu warunków transakcji kupujący przelał pełną kwotę. Problem pojawił się, gdy chciał odebrać maszynę. Kontakt ze sprzedającym nagle się urwał, a ciągnik nigdy nie został dostarczony. Po kilku miesiącach bezskutecznych prób odzyskania pieniędzy mężczyzna zgłosił sprawę policji. Okoliczności oszustwa wyjaśniają ryccy funkcjonariusze, którzy ponownie apelują o ostrożność podczas internetowych zakupów.
1: Radio Impuls.

0: Od początku czerwca w całej Polsce trwają badania gospodarstw rolnych prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Ankieterzy kontaktują się z właścicielami około 120 tysięcy gospodarstw, by zebrać informacje o tym, jak dziś wygląda polskie rolnictwo. Pytania dotyczą m.in. upraw, hodowli zwierząt, wyposażenia gospodarstw czy liczby osób pracujących w rolnictwie. Jak podkreśla GUS, zebrane dane mają pomóc w planowaniu wsparcia dla rolników oraz tworzeniu polityki rolnej w Polsce i Unii Europejskiej. Rolnicy objęci badaniem dostaną wcześniej specjalny list informacyjny. Badanie potrwa do 14 sierpnia, a udział w nim jest obowiązkowy.
1: Radio Impuls.

0: o przedostatniej kolejce rozgrywek lubelskiej klasy okręgowej. Liderem tabeli jest Powiślak Końskowola po tym, jak pokonał 3-1 dotychczasowego lidera KS Drzewce. Na trzecie miejsce w tabeli wspięły się rezerwy Awi Świdnik. Po zwycięstwie nad Piaskowią Piaski również 3-1. Sygnał Lublin pokonał 2-1 Trawenę Trawniki. Remisem 1-1 zakończyło się starcie Opolanina Opole Lubelskie z drużyną z Kamionki. Stal Poniatowa uległa Polesiu Kock 0-1. Cisy na Łęczów przegrały z Iskrą Piotrowice 1-3. Natomiast Hetman Gołąb przegrał z rezerwami Górnika Łęczna 1-8. W tej kolejce pauzowała Wisła Puławy. A już w nadchodzący weekend ostatnia kolejka zmagań piłkarzy. Nie weźmie w niej udziału LKS Kamionka.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdźmy, co wydarzyło się w regionie na początku tygodnia. Policjanci z Lubartowa zatrzymali osobę podejrzewaną o serię podpaleń na terenie gminy Niedźwiada. Od kilku tygodni służby regularnie interweniowały tam przy pożarach traw, nieużytków oraz terenów leśnych. Śledczy ustalili, że za wzniecaniem ognia mogła stać 51-letnia mieszkanka gminy. Kobieta została zatrzymana w ubiegły weekend w pobliżu miejsc, gdzie doszło do kolejnych pożarów wymagających interwencji strażaków. Według ustaleń funkcjonariuszy podejrzana poruszała się po okolicy rowerem. Usłyszała kilkadziesiąt zarzutów związanych z podpaleniami, do których dochodziło od końca marca do końca maja. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Do tragicznego wypadku doszło podczas długiego weekendu w Bychawie w powiecie lubelskim. W sobotnie popołudnie na ulicy Lubelskiej zginął 32-letni motocyklista. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motocyklem typu cross na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się na jezdnię. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności tego śmiertelnego wypadku, a śledztwo nadzoruje prokurator. Policja apeluje do wszystkich kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Teraz zwracamy się do kierowców, którzy regularnie korzystają z drogi łączącej Kurów i Wąwolnicę. Rozpoczyna się kolejny etap remontu tej trasy i na ponad 2-kilometrowym odcinku ruszą prace związane z przebudową jezdni. W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, a na wybranych fragmentach drogi powiatowej pojawią się zwężenia spowalniające przejazd. Służby apelują, by jechać szczególnie ostrożnie drogą z Kurowa do Wąwolnicy, stosować się do oznakowania i wziąć pod uwagę, że przejazd może zająć więcej czasu niż zwykle. W powiecie ryckim wspólnie świętowano stulecie spółdzielni mleczarskiej Ryki. W samych Rykach poświęcono okolicznościową tablicę pamiątkową. Z kolei w motoparku Ułęż spotkali się pracownicy i sympatycy spółdzielni. O tym, czego dokonała ta firma w ciągu 10 dekad swojej działalności, opowiedzieli naszej reporterce Weronice Szydłowskiej, Michał Wardal, Krzysztof Kłos i Patryk Ćwikła, prezesi zarządu spółdzielni.
1: 100 lat działalności, takim jubileuszem nie mogą się pochwalić byle jakie jednostki, byle jakie firmy. Jak Państwo dokonali tego, że utrzymali się na rynku naszym, tutaj naszym regionalnym, tyle lat?
2: No, trafnie Pani zauważyła, nie jest to łatwe, bo firmy potrafią działać rok, dwa lata, się zamykają. Nasza firma ma już 100 lat. Jak to zrobiliśmy? Ja myślę, że tutaj pytanie jest nie do końca do mnie. Ja jestem w firmie od 17 lat, od 2 lat w zarządzie, ale ja bym chciał podkreślić bardzo tutaj rolę w poprzednich zarządów, poprzedniej kadry pracowniczej, kadry kierowniczej, która przez te 100 lat właśnie zamieniała się, bo jednak 100 lat, jakbyśmy nie spojrzeli, 25 lat to jest zawsze pokolenie, 4 pokolenia ludzi już przeszło. Także ja myślę, że to jest, tak jak dzisiaj podkreślane, to było na występach naszych, wystąpieniach tutaj zarządu, jest to spółdzielczość, solidarność, czyli to, że jesteśmy, trzymamy się razem, tworzymy jedną wielką rodzinę, a wraz z naszymi dostawcami, kooperantami, kontrahentami, jesteśmy po prostu przyjaciółmi SM Ryki.
3: To przede wszystkim forma własności, czyli spółdzielnia, inicjatywa oddolna, gdzie to rolnicy też są właścicielami tej firmy i wspólnie razem dbamy o to, żeby ten sukces osiągać. Za nami 10 dekad, czyli ogrom czasu, bardzo burzliwych, ale to, co pozwoliło nam przetrwać te trudne okresy, wzloty i upadki, to przede wszystkim jedność, solidarność, połączenie w jedną wielką formę spółdzielni.
4: Myślę, że to dzięki naszej strategii, bo rozpoczynaliśmy jako mała firmka zrzeszająca kilku dostawców. 100 lat temu przerabialiśmy tylko 100 litrów mleka. Dziś przerabiamy ponad 500 000 i nasza strategia budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie jakości pomogła w tym, że klienci sięgają po nasze produkty. Nie staramy się robić masowych produktów, tylko mimo dużej skali cały czas kładziemy nacisk na jakość. Skupujemy mleko wyłącznie od naszych dostawców, jest ich blisko 900, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad jakością naszego mleka. Jak wiadomo, od surowca, czyli od świeżego mleka, zależy jakość naszych serów. I dzięki temu myślę, że klienci sięgają po te produkty, bo są powtarzalne. Sam marketing, reklama nie zawsze przekona konsumenta. My staramy się być autentyczni. Nasze produkty są wytwarzane w naturalny sposób. Nie dodajemy niepotrzebnych substancji. Staramy się sprostać oczekiwaniom konsumenta i duży nacisk kładziemy właśnie na ten prosty skład, więc to nas wyróżnia, a poza tym uważam, że dzięki temu, że mamy te 100 lat tradycji, to jesteśmy dość nowoczesną firmą, ponieważ każda nasza nowa inwestycja stara się sprostać oczekiwaniom zrównoważonego rozwoju, czyli mniejsze zużycie energii, lżejsza praca ludzka, no i później to przyczynia się do wysokiej jakości i powtarzalności naszych produktów. Także myślę, że dzięki temu możemy dzisiaj tutaj świętować ten setny jubileusz. Jak widzimy, dopisało bardzo, bardzo dużo ludzi. Cieszymy się, że pogoda dopisała. No i to jest dla nas sygnał, że nasze sery są rozpoznawalne w Polsce. I ta impreza okazała się świetną promocją naszej marki.
1: No właśnie, nie ukrywajmy, że tak naprawdę na sam sukces tego wydarzenia i w ogóle państwa firmy wpłynęli przede wszystkim ludzie, którzy dzisiaj tutaj przyszli i to licznie przyszli, żeby państwa wesprzeć, ale też się troszeczkę zabawić.
4: Tak, są przewidziane bardzo fajne atrakcje. Może jeszcze wrócę, bo ta impreza ogólnie jest imprezą zorganizowaną dla uczczenia tych wszystkich, którzy dokładali swoją cegiełkę do budowania naszej spółdzielni przez 100 lat. Więc chcieliśmy w ten sposób im podziękować, uczcić ten jubileusz w taki sposób. Natomiast dzisiaj jest bardzo dużo ciekawych atrakcji, od naszego stoiska, gdzie można spróbować naszych produktów, po stoisko uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które mówi o zdrowotnych właściwościach spożywania nabiału, sera, o jego zaletach, po dmuchańce dla dzieci. Nie mogło też zabraknąć kół gospodyń wiejskich. Wiadomo, one kultywują tą tradycję. Przeprowadzony dzisiaj był konkurs na tradycyjne danie z wykorzystaniem naszego rydzkiego edama, który jest naszym sztandarowym produktem. Pokazy lotnicze. Będą wykorzystane nasze 3 balony. Między nimi będą przelatywały samoloty. No i oczywiście koncerty, czyli gwiazdy Zenek Martyniuk, Bratanki, Kuba i Kuba. No, nasz jubileusz trwa cały rok. Dzisiaj jest to główne święto, kiedy zorganizowaliśmy tą imprezę dla uhonorowania naszych dostawców, pracowników, emerytów. Natomiast my świętujemy cały rok. Z tej okazji przeprowadziliśmy rebranding opakowań. Komunikujemy to w naszych przekazach reklamowych. Komunikujemy to na opakowaniach. Więc święto jubileuszu stulecia marki Spółdzielni Mleczarskiej Ryki trwa cały rok.
1: My, jak patrzymy tak naprawdę na tą spółdzielnię i myśląc o SM Ryki, myślimy od razu o serach. Ale za tym sukcesem firmy stoją przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy przez te 100 lat cały czas budowali firmę i tworzyli ją tak, żeby została w naszym regionie.
3: Niewątpliwie największą wartością Spółdzielni Mleczarskiej Ryki są ludzie. Nie da się tego zamknąć w jakimś wąskim gronie kilku osób charyzmatycznych, które oczywiście były w historii naszej spółdzielni, ale tak naprawdę każdy człowiek, który dołożył cegiełkę do budowania naszego sukcesu, zasługuje na uznanie. Są to przede wszystkim rolnicy, dostawcy mleka, ci, którzy produkują wysokiej jakości surowiec. My jako spółdzielnia ten surowiec skupujemy i przetwarzamy. To jest praca naszych serowarów, którzy od pokoleń wykorzystują swoje doświadczenie do tworzenia jak najlepszych produktów. Chcemy być firmą przede wszystkim świadomą, odpowiedzialną i dbającą o jakość produktów. I ta jakość jest począwszy od produkcji mleka, poprzez produkcję sera, aż do finalnej sprzedaży na półce sklepowej.
0: Słuchacie podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Kozienicki Dom Kultury prowadzi już zapisy na letnie zajęcia dla tych, którzy będą spędzać wakacje w mieście. To oferta dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko, mówi Elwira Kozłowska, dyrektor.
5: Uczestnicy zajęć mogą wybierać spośród kilkunastu różnego rodzaju warsztatów. Tegoroczną ofertę zdominowały zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Po raz pierwszy mamy okazję zaproponować naszym mieszkańcom wakacyjne warsztaty w strefie Sowa. W ramach tej oferty przygotowaliśmy 2 warsztaty dla dzieci oraz młodzieży, a także 2 dodatkowe spotkania dla seniorów. To doskonała okazja na pierwszą wizytę w naszej strefie. Oczywiście zapraszam też na wejścia indywidualne.
0: Wirtualne zapisy potrwają do tej niedzieli na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury.

0: Stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Jest 22, czas na wiadomości w kalendarzu. Poniedziałek, 8 czerwca.
4: Tragiczny wypadek w Bielsku Białej na płytę lotniska Runą-Szybowiec. Jedna osoba zginęła, powiedziała nam przed chwilą brygadier Patrycja Pokrzywa ze Straży Pożarnej w Bielsku.
5: Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowała się 30-paroletnia kursantka wraz z 50-paroletnim instruktorem. No i mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety niestety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został zabrany do szpitala.
4: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności katastrofy. O dyplomatyczną odwagę w wymiarze międzynarodowym i pokojową drogę rozwiązywania konfliktów apelował papież w wystąpieniu w parlamencie Hiszpanii. Leon XIV wyraził przekonanie, że prawdziwe bezpieczeństwo rodzi się ze sprawiedliwości, cierpliwego dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego.
6: El mundo atraviesa una profunda crisis.
4: Na świecie panuje głęboki kryzys duchowy i kulturowy, który wyraża się w licznych formach przemocy, polaryzacji i wzajemnej obojętności. Parlamentarzyści zgotowali papieżowi 10-minutową owację. To była gorąca dyskusja, tak o debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej praw pasażerów linii lotniczych mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Główny temat to odszkodowania. Na linii brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego dotyczy spór?
7: Europarlament twardo domaga się utrzymania prawa do odszkodowania już po 3 godzinach opóźnienia oraz podniesienia rekompensat. Z kolei rządy państw członkowskich i przewoźnicy naciskają na wydłużenie tego czasu do 4, a nawet 6 godzin w przypadku lotów długodystansowych. Polska w tym sporze raczej popiera stanowisko linii lotniczych, a nie pasażerów. Minister tłumaczy to ochroną linii, które boją się nowych kosztów rekompensat, potrzebują stabilności i sugeruje, że to w interesie pasażerów.
8: I my także nie chcielibyśmy, aby wysokość odszkodowania wpływała później na ceny biletów czy na stabilność funkcjonowania linii lotniczych.
7: Dyskutowane jest także rozszerzenie listy tak zwanych okoliczności nadzwyczajnych, które zwalniają linie z wypłaty odszkodowań.
3: Wieczorem zachmurzenie małe, bez opadów, temperatura około 15 stopni, wiatr słaby, noc pogodna, widzialność dobra. Jutro w Puławach słonecznie i stabilnie, temperatura maksymalna około 23 stopni, wiatr słaby, zachodni, warunki biometeo korzystne. Ósmy czerwca, poniedziałek, po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dziękuję za dzisiaj i życzę spokojnego wieczoru.
9: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.